Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: magazyn Antyradia.
1: Drogowcy zrobią eksperyment. Tym razem taki, który raczej spodoba się kierowcom. W ramach badania ustawią nowe znaki informujące o odcinkowych pomiarach prędkości. O szczegółach Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowała o uruchomieniu nowego projektu badawczego, a jego realizacja została powierzona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badania będą dotyczyć nowego wzoru znaku informującego o odcinkowym pomiarze prędkości. Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku. To nowe rozwiązanie wdrożymy pilotażowo na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie na wybranych odcinkach postawimy testowane oznakowanie. Wiemy, że obecni kierowcy w tych miejscach często czują się zdezorientowani i po prostu nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Często skutkuje to nagłym hamowaniem przed kamerami lub jazdą z prędkością znacznie niższą od dopuszczalnej. Generuje to niebezpieczne sytuacje na drodze. Dlatego wspólnie z instytutami badawczymi oraz Policją i Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzimy szczegółową analizę zachowań uczestników ruchu. Zbadamy wpływ nowego oznakowania na średnią prędkość pojazdów, skalę nagłego hamowania oraz ogólną liczbę naruszeń i zdarzeń drogowych. To właśnie na podstawie wyników tego badania zapadnie ostateczna decyzja, czy taki znak na stałe pojawi się na polskich drogach wszędzie tam,

0: Tora Muzeum Narodowe w Krakowie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć.
1: Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika.
2: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. Pikasiaki tak trochę bambinizują państwo Pabla, czy nie, tymi Pikasiakami?
1: Nie, wręcz przeciwnie, to jest powszechnie stosowana nazwa dla polskiej nowoczesnej ceramiki, ceramiki fabrycznej, która w jakiś sposób była inspirowana może twórczością Picassa, ale tworzona była przez naprawdę wybitne artystki i artystów związanych z polskimi fabrykami.
2: To w takim razie opowiedzmy, co na tej ekspozycji w Szołajskich zobaczymy.
1: Zobaczymy przede wszystkim 6 półmisków Pabla Picassa, które przyjechały do nas z Warszawy, a wcześniej do Warszawy przyjechały z Wrocławia, a jeszcze wcześniej przyleciały z Paryża wraz z Pablem Picasso.
2: Takie wędrowne?
1: Takie wędrowne, choć one niechętnie opuszczają Warszawę, także bardzo się cieszymy, że gościmy je teraz w Krakowie. I towarzyszy im polska ceramika, zarówno artystyczna, unikatowa, a więc prace ceramiczek, ceramików, oraz właśnie ta ceramika fabryczna, czyli dekoracyjne półmiski, wazony, popielniczki, także autorstwa znakomitych designerów.
2: Picassa raczej kojarzymy z obrazów niż z ceramiki. No to powiedzmy, co zobaczymy na tejże ceramice. Czy to są właśnie wzory takie stricte kojarzone z tym artystą, czy być może gdzieś mamy jakieś nasze wątki albo inne zupełnie jakieś motywy?
1: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą, ponieważ tworzył tkaninę, tworzył scenografię, pisał poezję. A w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się państwu.
2: Co jest unikatowego może na tej ekspozycji, wyjątkowego?
0: Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i półmisków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50.
3: Anna Berkowicz, dział edukacji MNK.
2: Dziełom Picassa i Pikasiakom towarzyszy bogaty program edukacyjny. Co będziemy mogli w takim razie zrobić w ramach tych zajęć towarzyszących tej wystawie w kamienicy Szołajskich?
3: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po

0: wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy ile, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
1: Ja na tym obrusie nieopatrznie kawę postawiłem i rzeczniczka Muzeum Narodowego mi zwróciła uwagę, żebym jednak tego nie robił.
0: Jeśli odbije się ślad po kawie, można go przerobić na jakiś talerz, element ozdobny lub coś w tym stylu. Mamy też stemple inspirowane wzorami z talerzy, można je odbić również, jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie ma tej pewności, żeby rysować coś własnoręcznie, można odbić stempel i go jeszcze udekorować, poprawić. Można się też poczęstować pocztówkami, na których można zapisać coś dla siebie albo dla innych. Bezpłatnie są dostępne pocztówki z wzorami ceramiki z tej wystawy.
1: To ja odnoszę wrażenie, że bardziej pracujemy relacyjnie niż nad jakimś dziełem. Chyba o to chodzi, żeby wspólnie pobyć i w miłym otoczeniu, w otoczeniu sztuki, wysokiej sztuki i sobie właśnie porozmawiać. I gdzieś ten stół nam tutaj jest chyba głównym obiektem, niekoniecznie gdzieś tam Picasso. Picasso taki dodatek do tego stołu. Picasso nam maluje do kotleta.
0: To on nam maluje po to, żebyśmy mieli tę świadomość, że sztuka jest aktualna i każda sztuka jest aktualna. Czyli wracamy do sztuki sprzed kilkudziesięciu lat i widzimy ją przez pryzmat naszego obecnego życia. Zresztą na tej wystawie jest wiele pięknych obiektów, które mamy w domach, albo zabijamy się, żeby je mieć, kupujemy je na aukcjach, szukamy ich, albo z tęsknotą myślimy o nich, że były u naszych babci i dziadków. Także wracamy do czegoś bardzo aktualnego i przez też tę pracę, tę sztukę, zresztą tak jak w innych naszych oddziałach i kolekcjach, wystawach, chcemy mówić o tym, że każda sztuka, nawet dawna, jest dla nas aktualna, bo możemy przez nią patrzeć na nasze życie obecne. I ten stół ma być pomocny nam do tego, żeby właśnie oprócz przyjścia, zobaczenia, odhaczenia, wyjścia, pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i zrobić coś właśnie razem w relacjach. Również w całym programie zależy nam na tym, żeby znalazły się wydarzenia i dla osób starszych, i dla młodszych, i dla rodzin, i dla indywidualsów tak zwanych. Też dlatego, że chcemy pracować właśnie na relacjach międzypokoleniowych. Będą wydarzenia, na które mogą przyjść i osoby dorosłe, i osoby starsze. Będzie wydarzenie też dla całych rodzin, gdzie rodziny razem współpracują, żeby coś ciekawego zrobić i porozmawiać i przeżyć. Także zależy nam na tym, żeby było tutaj właśnie relacyjnie, międzyludzko, międzypokoleniowo, a to wszystko dzięki i poprzez inspirację sztuką.
2: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona, nie wiem, zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jaki sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów.
1: A to jest nawiązanie bardziej do formy, do kolorystyki, czy być może no jednak w latach PRL-u ta sztuka była jednak sztuką użytkową, więc czy raczej sobie stawiamy gdzieś bibelocik w meblościance, czy nie, czy używamy, korzystamy z tej ceramiki?
2: Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Ta ceramika fabryczna oczywiście była produkowana w dużej ilości egzemplarzy. Fabryczne projektantki czy projektanci projektowali wzory dekoracji, one były następnie powtarzane. Natomiast ceramika, która znajduje się obok, ceramika unikatowa, no to są oczywiście pojedyncze egzemplarze.
1: A jak silny jest ten wpływ Picassa na polskich ceramików i polskie ceramiczki, tak mogę powiedzieć? Chyba mogę.
2: Oczywiście. Można powiedzieć, że on jest silny, ale i nie jest silny, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Picasso, oczywiście Picasso był wielkim artystą, był znany, powszechnie znany i wiele twórczyń, twórców w całej Europie i świecie nim się inspirowało. Natomiast gdy on przybył do Polski, no to musimy pamiętać, że zaczynał się okres realizmu socjalistycznego, a więc sztuka, twórczość artystyczna, architektura zostały wtłoczone w takie ściśle określone ramy. Sztuka socjalistyczna w treści, narodowa w formie, figuratywne przedstawienia, stylizacje ludowe.
1: Ale Picasso też był ukąszony heglowsko przez moment.
2: Oczywiście, on był członkiem partii komunistycznej, miał lewicowe poglądy, dlatego też był tak, można powiedzieć, fetowany podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ale artyści nie mogli, można powiedzieć, wzorować się na jego twórczości tak dosłownie.
1: Bo była zgniła.
2: Była źle traktowana. Wtedy zupełnie inaczej, prawda, patrzono w tym krótkim, szczęśliwie okresie. Natomiast od okresu popaździernikowej odwilży oczywiście sztuka została uwolniona z tego sztywnego gorsetu. No i tu już mogliśmy pójść na żywioł. Artyści mogli tworzyć to po prostu, co chcieli, co im w sercu grało, także ceramiczki i ceramicy tworzyli formy bardziej abstrakcyjne, asymetryczne, kontrastowali kolory, wprowadzali bardzo żywy kolor, no i przede wszystkim właśnie abstrakcyjne dekoracje.
1: A w drugą stronę to też zadziałało. Picasso, odwiedzając Polskę, bo Picasso był w Polsce, chyba pod koniec lat 40. i jeszcze później też inspirował się na przykład naszymi twórcami, chociażby z kręgu tak zwanej kultury ludowej, chociaż ja nie lubię tego szufladkowania i kategoryzowania właśnie w ten sposób, dzielenia sztuki na sztukę ludową, sztukę wysoką. Picasso też gdzieś czerpał takie ludowe inspiracje, czy nie?
2: Znaczy, wydaje mi się, że w pewnych jego dziełach można dostrzec tego typu inspiracje, natomiast ja bym była daleka od poszukiwania jakichś takich bardzo dokładnych i precyzyjnych tutaj określeń. Te wątki na przykład związane raczej, nie wiem, z kulturą ludową Hiszpanii, prawda, czy z kulturą popularną Hiszpanii, to można powiedzieć było wyraźne w jego twórczości, także ceramicznej.
1: Cepelia w jakiś sposób zagospodarowała to momentami abstrakcyjne wzornictwo?
2: Tak, oczywiście, ponieważ tego typu obiekty były również dostępne w sklepach Cepeli. Zresztą wiele artystek, artystów tworzyło dla Cepeli, czy sprzedawało obiekty za pośrednictwem Cepeli. W Łysej Górze był nurt ludowy, ale był też nurt abstrakcyjny. Pokażemy tutaj także pracę Jeden Półmisek oraz kompozycję Bolesława Książka, właśnie abstrakcyjne. A Łysa Góra to spółdzielnia cepeliowska, tak też było z innymi spółdzielniami działającymi w ramach Cepeli.
3: Polska ma naprawdę bogate tradycje wzornictwa przemysłowego. Ta wystawa jest też pomostem do dużego otwarcia, które szykujemy w sezonie jesienno-zimowym, wystawie poświęconej Cepeli, która będzie ten wątek twórczo rozwijała.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
4: Cała prawda. Antyradia.
5: Pingwiny mają dyskotekę. Nieloty, które mieszkają w śląskim zoo w Chorzowie, dostały na wybieg kulę dyskotekową, która kręci się i odbija światło, tworząc refleksy na skałach. To element urozmaicenia ich środowiska, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
6: Od pewnego czasu na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, co zresztą w filmie animowanym było widać, że to tacy ciekawscy agenci, więc to też się sprawdza w rzeczywistości. Teraz, kiedy zbliża się jesień, jest to bardziej widoczne, bo światło się zmienia, kąt nachylenia słońca również temu wspomaga i te odblaski słoneczne są bardziej widoczne. No i pingwiny, zależy od osobnika, niektóre bardziej na to reagują, niektóre mniej, ale bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają. przyswajają.
5: Czyli pingwiny trochę tak jak koty gonią za światełkiem.
6: Można tak powiedzieć i przyrównać właśnie pingwiny czy do kotów, czy tak jak sroki za błyskotkami też podążają.
5: Czy tutaj jest przy tej kuli taka impreza wśród pingwinów, czy raczej spokojnie do tego podchodzą, jak się zachowują?
6: Przy opiekunach to raczej chyba takie zdystansowane i spokojne, ale nie wiemy jak się zachowują, jak zoo jest zamknięte i zostają same, więc może wtedy faktycznie jakąś imprezę urządzają.
5: Czy ta kula będzie tutaj cały czas?
6: Nie, kula jest wieszana okresowo, bo to ma być urozmaicenie, no to zwierzęta nie mogą się przyzwyczajać za bardzo do tych elementów. Musi to być dla nich jakaś nowość, więc zmieniamy co jakiś czas różne te elementy. To nie tylko zresztą u pingwinów, bo u innych zwierząt też mogą Państwo zawsze zobaczyć jakieś elementy, czy to jakieś tuby z wyciętymi otworami, gdzie umieszczany jest pokarm, żeby to zwierzę mogło w inny sposób to pożywienie zdobywać, czy jakiegoś forma zabawek i to takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
5: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
4: Cała prawda. Antyradia.
7: Niemal każda prowadzona w Warszawie inwestycja wiąże się z odkrywaniem historii i zabytków ukrytych dotąd pod nogami przechodniów. O tym, jakie niespodzianki znajdują drogowcy, skąd w Warszawie wzięły się plakaty z propagandą skierowaną do Białorusinów i dlaczego czasem warto pozostawić znaleziony artefakt w ziemi, opowie Piotr Lędzion.
8: Warszawa ma bardzo długą i nieraz burzliwą historię. Nic więc dziwnego, że podczas różnych prac oddaje nam swoje zabytki. Na takie zabytki natrafiają często warszawscy drogowcy, którzy na przykład ostatnio przy nowym zjeździe natrafili na balkon i pozostałości kamienic, które wiele mówią o historii miasta, którego już nie ma.
9: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Tak, rzeczywiście odnajdujemy przeróżne przedmioty. No i rzeczywiście na nowym zjeździe, który teraz remontujemy, znaleźliśmy balkon, który jest w bardzo dobrym stanie, o dziwo. To jest balkon z domu profesorów. Cała historia wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy był budowany most Śląsko-Dąbrowski, no to trzeba było zrobić nasyp, no i budowniczowie po prostu postanowili, że te budynki zasypią. Dobra informacja jest taka, że balkon został bezpiecznie wycięty, wyciągnięty, zabezpieczony.
8: Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale często podczas prac udaje się te zabytki wyeksponować w miejscu ich wydobycia.
9: Tak, rzeczywiście tak się zdarza. Bliski przykład, Plac Trzech Krzyży. Tam też przecież odnaleźliśmy sporo takich zabytkowych, historycznych rzeczy. No i tam na przykład tory tramwajowe są wyeksponowane i też mieszkańcy mogą je podziwiać. Oczywiście tramwaje po nich nie jeżdżą, natomiast rzeczywiście jest taki wyeksponowany ślad historii Warszawy.
8: Prawdziwą skarbnicą takich artefaktów oddalanych przez Starą Warszawę stał się Plac Piłsudskiego i teren budowy Pałacu Saskiego, który niemal codziennie zaskakuje nas czymś nowym.
10: Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski. Mówimy Pałac Saski, bo spółka też nazywa się Pałac Saski, natomiast obecne badania archeologiczne obejmują Pałac Brühla. Natomiast tak, to prawda, archeologia obecnie oddaje nam każdego dnia nowe znaleziska. Trafiamy chociażby na XVIII-wieczne kafle z pieca kaflowego, trafiamy na XIX-wieczną porcelanę czeską, ale trafiamy na znaleziska trochę świeższe, czyli z okresu II wojny światowej. Takim najświeższym znaleziskiem są plakaty propagandowe z wizerunkiem Adolfa Hitlera i hasłem napisanym po białorusku Hitler wyzwolicie. Plakaty były te przygotowywane na teren obecnej Białorusi, gdzie po rozpoczęciu operacji Barbarossa Niemcy w ten sposób chcieli przekonywać mieszkańców, że wyzwalają ich od bolszewików, od Stalina i że to Hitler jest właśnie tym wyzwolicielem. Ale są też dokumenty. W tej chwili one zostały przekazane do Archiwum Aktonowych, gdzie poddawane są jakby badaniom, ale już mogę zdradzić, że są to dość wartościowe dokumenty opisujące życie codzienne w getcie warszawskim, opisujące co było Niemcom potrzebne, jakich materiałów, jakich specjalistów potrzebowali wyciągnąć stamtąd. Mroczne czasy, które zapisane na tym papierze pokazują nam mechanizm funkcjonowania okupanta i tego, jak wyzyskiwał te ziemie okupowane przez siebie.
8: Zaskakujące może wydawać się, że do naszych czasów tą gehennę II wojny przetrwały właśnie przedmioty papierowe. Te plakaty wspomniane chociażby, które wiemy, że ocalały dosłownie ze stosu.
10: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
8: Wiele przedmiotów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest bardzo z pozoru niepozornych. Co w takim razie decyduje o tym, czy taki przedmiot jest wart zachowania i czy w ogóle powinniśmy pochylić się nad tym, co z ziemi wydobyliśmy?
11: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oczywiście są tutaj dwie ścieżki działania. Te odkrycia, o których mówimy w ostatnim czasie, były elementem badań archeologicznych i elementem takiej procedury jest m.in. konieczność udokumentowania przeprowadzonych badań. Czymś zupełnie innym jest odkrycie zupełnie spontaniczne osoby, która nie prowadzi metodycznych badań, która nie miała na to pozwolenia. No i tutaj już oczywiście spoczywa na niej obowiązek poinformowania służb ochrony zabytków. Za takie znalezisko można zostać też nagrodzonym i najczęściej Urząd Ochrony Zabytków staje się depozytariuszem takiego artefaktu i decyduje, do jakiej placówki muzealnej, badawczej powinien on trafić.
8: Dokonując takiego spontanicznego, jak pan to określił, odkrycia, należy jednak mieć z tyłu głowy słowo kontekst. Przekazując zabytek, musimy wiedzieć, że często cenniejsze jest to, gdzie go znaleźliśmy i w jakich okolicznościach.
11: Oczywiście to słowo klucz to jest bardzo ważne też z punktu widzenia naukowego, możliwości prowadzenia tam potem już metodycznych badań. W związku z tym, jeśli jest to przedmiot, któremu nic nie zagraża, fizycznie najlepiej go tam pozostawić i w tej formie poinformować konserwatora zabytków, że coś się w danym miejscu znajduje. Jeśli nie ma takiej możliwości, wiemy, że to jest jakaś rzecz, która może zostać zniszczona, przeniesiona, najlepiej udokumentować ją w stanie naturalnego odnalezienia, udokumentować ten kontekst, no i zabezpieczyć ją, albo poinformować służb ochrony zabytków o konieczności przeniesienia do urzędu, bądź ją samemu już przetransportować. No, uwrażliwiam też, że są czasami materiały pirotechniczne zagrażające życiu, więc tutaj zawsze też warto odpowiednie służby informować, no i nie podejmować takich decyzji spontanicznie, tylko konsultować się. Taka instytucja weźmie to troszeczkę na własne barki.
7: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
4: Cała prawda. Antyradia.
7: Zakupy przez internet robimy chętnie, ale jak wynika z badania Fulfilio, inaczej niż w zachodniej Europie. Polskę porównano z Niemcami, Austrią i Szwajcarią. O szczegółach Sylwia Maj.
12: Polski e-commerce jest dziś w ciekawym momencie rozwoju. Kupowanie przez internet stało się dla nas czymś naturalnym, a kiedy porównamy Polskę z bardziej dojrzałymi rynkami, widać, że nadal kupujemy online trochę inaczej. Dobrym przykładem jest moda. W Niemczech na przykład ubrania są największą kategorią e-commerce i odpowiadają za 25% sprzedaży internetowej. W Polsce ten udział jest ponad dwa razy niższy i wynosi 12%. U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału. Podobnie jak w Niemczech wygląda sytuacja w Austrii i Szwajcarii, gdzie moda i elektronika należą do największych segmentów sprzedaży online. To pokazuje, że przed polskim rynkiem nadal jest jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu i nie chodzi już tylko o to, żeby więcej osób zaczęło kupować w internecie, bo coraz ważniejsze będzie to, jak często robimy zakupy online i jakie kolejne kategorie przenosimy ze sklepów stacjonarnych do sieci. Widać to także po danych dotyczących całego handlu detalicznego w Polsce. W 2025 roku sprzedaż internetowa odpowiadała w naszym kraju średnio za około 9,1% handlu detalicznego, podczas gdy średnia europejska wynosiła ponad 17%. Kolejnym sygnałem są zwroty, bo w przypadku odzieży ich poziom w Polsce wynosi około 15%, a w Niemczech czy Austrii jest wyższy i sięga prawie 20%. Na bardziej dojrzałych rynkach konsumenci częściej zamawiają kilka rozmiarów czy tam wariantów i traktują zwrot jako naturalny element zakupów internetowych. Wraz z rozwojem rynku do internetu będą przechodzić coraz bardziej wymagające kategorie, takie jak meble, wyposażenie domu czy produkty wielkogabarytowe, a wtedy właśnie coraz większe znaczenie będzie miała nie tylko cena produktu, ale cały proces zakupowy, od dostępności towaru, przez szybkość i bezpieczeństwo dostawy, po prostotę zwrotu. To właśnie sprawna logistyka będzie jednym z warunków dalszego wzrostu polskiego e-commerce.
7: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Fulfilio.
4: Antyradio.

0: Monty Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym, potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Czy myśleli kiedyś Państwo o tym, żeby przejechać na Śląsk turystycznie? Na wakacje, na przykład na tydzień. Czemu nie? Tu jest naprawdę bardzo wiele fajnych miejsc do zwiedzania. Jednym z bardzo ciekawych i historycznych miast na Śląsku są Gliwice. Moimi gośćmi w studiu są dzisiaj dwaj panowie z Gliwickiej Przystani Sztuki i Kultury, Seweryn Botor i Piotr Podkocki. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: A ja Państwu powiem, że ja faktycznie kiedyś turystycznie przyjechałem do Gliwic, a było to bez mała 30 lat temu i na Śląsku zostałem.
1: Czym Gliwice Cię tak ujęły, że postanowiłeś zostać?
3: No ja w Gliwicach nie mieszkam.
1: No to Śląsk
3: w Gliwicach
1: cię
3: pracuję. Gliwice właściwie ze śląskich miast, ze śląskich różnych przestrzeni. Moim zdaniem Gliwice są najfajniejsze. W Gliwicach zachował się historyczny układ ulic, zachował się średniowieczny rynek, zachował się ratusz, zachowała się zabudowa, która w pozostałych miastach Śląska nie występuje. No Katowice mają bez mała 200 parę lat, Gliwice ponad 800. No i to w Gliwicach najbardziej mnie interesuje. Poza tym no, Gliwice są takim fajnym, małym, kompaktowym, 15-minutowym miastem, gdzie wszędzie jest blisko.
1: Co jest tutaj Seweryn takiego fajnego, że przyciąga uwagę i moglibyśmy zaproponować właśnie turystycznie?
2: Gliwice łączą w sobie wiele takich nieoczywistych historii. To wynika po pierwsze z tego, że Gliwice praktycznie od początku swojej historii leżą na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych. Jeżeli chcieliśmy ze wschodu podążać do Wrocławia, głównego jednak historycznie miasta na Śląsku, trzeba było przejechać przez Gliwice. Jeżeli chcieliśmy z zachodu podążać do Krakowa, dawnej stolicy Rzeczypospolitej, siłą rzeczy przez Gliwice. Kiedy Rzymianie wędrowali na północ w kierunku Bałtyku, słynny zresztą bursztynowy szlak, on również przez okolice Gliwic przebiegał. Tak więc Gliwice zawsze były po drodze. Dzięki temu też wiele historii miało tutaj miejsce. Oczywiście najbardziej Gliwice rozwinęły się w wieku XIX. Trzeba pamiętać, że przez większość czasu, przez kilkaset lat, Gliwice były miastem z dzisiejszej perspektywy niewielkim. To znaczy jeszcze 200 lat temu w Gliwicach mieszkało 3,5-4 tysiące mieszkańców. Z naszej dzisiejszej perspektywy, gdzie miasta pokroju 20 czy 50 tysięcy mieszkańców nie są jakimiś wielkimi metropoliami, no to 3,5-4 tysiące to jest pół ewentualnie jakiejś dzielnicy troszkę większej. Natomiast niegdyś to było faktycznie duże miasto. Najwięcej się zmieniło oczywiście w wieku XIX, czyli w okresie rewolucji przemysłowej. Powstające zakłady przemysłowe potrzebowały rąk do pracy. Kiedy ci ludzie już się zatrudniali tutaj na miejscu, to albo sami szukali miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, albo te zakłady przemysłowe budowały tym ludziom osiedla, budowały domy, budowały szkoły, przedszkola czy kościoły. I tak się Gliwice powolutku, zresztą nie tylko Gliwice, rozwijały. To jest taka cecha charakterystyczna dla wielu górnośląskich miast. W rezultacie tego do dziś w Gliwicach mamy wiele ciekawych pozostałości po przeszłości. To było też miejsce bardzo różnorodne, jeżeli chodzi na przykład o religię. Mieliśmy oczywiście katolików, mieliśmy protestantów, którzy stanowili około 40% mieszkańców Gliwic. Mieliśmy starokatolików. Oczywiście byli także Żydzi z najbliższej okolicy, z Pyskowic, Bytomia, Koźla. Wiemy, jeżeli chodzi o zapiski, że Żydzi byli już w tych miastach na pewno w wieku XIV, a najstarsza zachowana macewa w Polsce, czyli nagrobek z Dolnego Śląska, pochodzi z 1200, jak dobrze pamiętam, pierwszego roku, czyli byłaby ona starsza nawet niż same nasze miasto. Zatem była to społeczność najmniejsza, ale w gruncie rzeczy najstarsza i również z tej społeczności, podobnie jak w Ilu, mamy wielu przedstawicieli, którzy mieli niebagatelny wpływ na rozwój regionu, ale nie tylko regionu.
1: Taką osobą jest na przykład Oskar Troplowicz, prawda?
2: Dokładnie tak. Jego rodzina jest sztandarowym przykładem takiego rodu, który własną pracą faktycznie zajął miejsce w pewnym momencie w takiej militowanej warstwie społecznej. Rodzina Troplowiczów przybyła z miejscowości Troplowicz, czyli dzisiejsza Opawica, to jest pogranicze polsko-czeskie w województwie opolskim. Troplowiczowie do Gliwic przybywają na przełomie wieku XVIII i XIX. Salomon Troplowicz, dziadek Oskara, postanawia założyć winiarnię. Ta winiarnia początkowo była przy ulicy Bytomskiej, potem przenosi się na rynek. Troplowicz ma to szczęście, czy po prostu takie podejście biznesowe, że sprzedają tam wina dosyć dobrej jakości. Zresztą w pewnym momencie jakość tych natrunków została doceniona przez władzę i tak w wieku XIX Salomon zostaje królewskim nadwornym dostawcą wina. To przypuszczalnie też się musiało odbić na cenach tych trunków, możemy domniemywać. No jak zauważamy też po fotografiach, no to 40-50 lat później rzeczywiście Troplowiczowie przebudowują ten budynek, dodając mu jeszcze dwa piętra i taką piękną neorenesansową formę. Natomiast sam Salomon również od takiego prostego, powiedzmy, arendarza, człowieka, który handluje gdzieś tam tym alkoholem, też się własną pracą wspina po tej karierze społecznej i tak w 1848 roku zostaje pierwszym żydowskim radnym naszego miasta. Umiera będąc uhonorowanym różnymi tytułami i orderem Orła Czerwonego, czyli jednym z najwyższych wtedy pruskich odznaczeń. I to jest moment, kiedy rodzina ma już taką, byśmy powiedzieli, dosyć stałą i wysoką pozycję społeczną i w tej rodzinie w 1863 roku rodzi się Oskar. Oskar nie był jedynym wnukiem Troplowiczów. Troplowiczowie posiadali 11 dzieci. Każde z tych dzieci też miało dzieci zapewne w podobnej ilości. Wobec tego Oskar był kropelką w tym morzu wnucząt Troplowiczów. Natomiast była to kropelka niezwykła. Sam Oskar miał takie zacięcie, byśmy dzisiaj powiedzieli, humanistyczne. No on jednak bardziej w kierunku filozofii, historii. To były takie kierunki, które go interesowały. Rodzice jednak sprawę postawili jasno, to znaczy my płacimy za studia, to my ci wybierzemy coś, co ci da pieniądze w życiu. I tak wysłali go w kierunku farmaceutycznym. Troplowicz zatem z tą duszą humanisty musiał wkuwać chemię, natomiast okazało się, że jednak gdzieś się z tym zawodem dotarł, zaakceptował. I tak pod koniec wieku XIX, mając już za sobą praktykę w aptekach, mając już ukończone studia, Oskar zauważa, czy znajduje gdzieś informacje o planowanej sprzedaży fabryki Paula Beiersdorfa w Altonie, to jest dzisiaj dzielnica Hamburga. To była taka malutka fabryczka chemiczna, która no już po prostu była pod upadłą. Pan Beiersdorf też miał swoje lata. I tak Oskar, no tam w kilku częściach kupuje tą fabrykę. W tej fabryce zaczyna on eksperymenty, wcześniej jeszcze współpracując z Beiersdorfem nad różnymi wynalazkami. I tak na świat przychodzi nam wynalazek, no mam nadzieję, że wszystkim powszechnie znany, czyli pasta do zębów w tubce. Do tego momentu trzeba było sobie radzić takim proszkiem, który sypano na szczoteczkę. Niektórzy ten proszek po prostu brali na palec i tym palcem gdzieś tak zęby szorowali, dokładnie. Zatem taka dzisiejsza higiena jamy ustnej to też nie jest taki nowy wynalazek, a przy okazji Troplowicz też jakiś tutaj wkład rzeczywiście miał. Kolejno z myślą o sportowcach Troplowicz tworzy pierwszy taki plaster samoprzylepny w rolce, taki medyczny plaster. Do tego okresu ludzie musieli sobie radzić w taki też skomplikowany sposób, czyli wycinano z bawełny takie kawałki materiału, pędzelkiem trzeba było naokoło rany sobie posmarować żywicę albo na ten materiał tą żywicę rękawice, zaaplikować i dopiero wtedy przykleić to w dane miejsce na ciele. No każdy, kto kiedyś się też pobrudził żywicą, wie jaka to jest atrakcja potem odrywanie tej żywicy od skóry. Wobec tego, no myślę, że mamy za co być wdzięczni Troplowicowi. No i oczywiście rok 1911 to jest moment, kiedy na rynek wychodzi najbardziej znany wynalazek Troplowica, czyli krem Nivea. Krem Nivea, który początkowo paradoksalnie był sprzedawany w kremowej puszce. My dzisiaj kojarzymy Nivea przez tą taką identyfikację wizualną, błękitne tło i tak, białe napisy, ale ten design, on wchodzi bardzo szybko do użycia, bo w roku 1925. Wtedy wychodzi pierwsza błękitna puszka na rynek, tak więc design ten ma już 101 lat, ale to, co trzeba oddać Troplowicowi, co jest związane z tą Niveą, to w ogóle fakt, że Troplowic, współpracując jeszcze z innymi badaczami, tworzy i patentuje. Ja nie jestem chemikiem, więc ja nie powiem, jaki tutaj dokładnie proces zachodzi, ale chodzi o proces, w którym da się połączyć wodę i wszelkie inne takie mokre czynniki, jakieś perfumy chociażby, z tłuszczami. Mhm. Ponieważ no, to jest główna część składowa kremu. Do momentu Troplowica kremy były zamawiane na przykład w aptekach.
1: W aptekach, zresztą do tej dokładnie pory można zamówić.
2: I te kremy były ucierane tak ładnie na taką piękną masę, natomiast one miały ten problem, że one jełczały dosyć szybko, po dwóch tygodniach czy nawet tygodniu one się już potrafiły rozchodzić, że mieliśmy osobno te frakcje tłuszczowe, osobno te płynne, to było bardzo niepraktyczne. Natomiast Troplowic faktycznie stworzył takie trwałe połączenie tych dwóch materii, natomiast ta dusza humanistyczna w Troplowicu, ona nigdy nie zaniknęła. I tak, kiedy tylko Troplowic ma już możliwości finansowe i w miarę stabilne życie, postanawia na własną rękę zacząć studiować filozofię i tą filozofię kończy zresztą z tytułem doktora. Troplowic miał też jak na tamte warunki i tamte czasy innowacyjne podejście do robotników. Po pierwsze, samodzielnie skrócił czas pracy, podczas gdy w innych zakładach pracy ludzie siedzieli 12-14 godzin nierzadko. Wszyscy dobrze znamy obrazy z Ziemi Obiecanej, chociażby Wajdy. Tak, w przypadku Troplowica on sam tą liczbę godzin zmniejszył do 10 i potem jeszcze troszkę tą liczbę obciął. W fabryce Troplowica funkcjonowała tak, abyśmy powiedzieli, wewnętrzna kasa chorych. Jeżeli ktoś faktycznie stał się inwalidą, czy jakieś inne jeszcze problemy zdrowotne posiadał, to fabryka wypłacała mu należności pieniężne. Natomiast Troplowic był także człowiekiem, byśmy powiedzieli, takim prekursorem czegoś, co u nas się nazywało za czasów Polski Ludowej. Chodzi o w czasy pracownicze. To się jakoś ładnie nazywało.
1: Fundusz czasów pracowniczych.
2: Jakoś tak, tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. To zakłady pracy posiadały swoje.
1: Czyli dofinansowywał po prostu do wypoczynku swoich pracowników.
2: Dokładnie tak, to znaczy Troplowic dla swoich pracowników kupił hotel nad morzem i to był po prostu należący do tej fabryki hotel i tam każdy robotnik mógł sobie pojechać.
1: Czasy potem powielały kopalnie na Śląsku.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście takie mniejsze rzeczy typu na przykład żłobki, przedszkola, przychodnie dla tych robotników, to również funkcjonowało. Dzięki temu Troplowic nigdy nie miał problemów z poszukiwaniem ludzi do pracy, ponieważ ludzie u Troplowica zwyczajnie chcieli pracować. Troplowic też oferował takie pożyczki, jeżeli ktoś chciał wybudować dom albo kupić ten dom, to można było w taki sposób nieoprocentowany pożyczyć te pieniądze z zakładu i potem w ratach bez żadnego procenta te pieniądze oddać. Zatem jak na przełom wieku XIX i XX, powiedziałbym, że bardzo nowatorskie podejście. Troplowic umiera w 1918 roku. Umiera bardzo nagle. Wedle naszych aktualnych informacji wiemy, że Troplowic dostał prawdopodobnie udaru albo zawału w drodze do pracy w 1918 roku. Natomiast w tym Hamburgu także on się angażował społecznie, był członkiem Rady Miejskiej, ale on nigdy o Gliwicach nie zapomniał. I tak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej postanawia on ufundować Gliwicom pomnik. Zamówił on rzeźbę robotnika, to był taki umięśniony, taki masywny mężczyzna, który wspierał się na takim dużym młocie i to miało pokazywać takie ambicje przemysłowe Górnego Śląska. Ta rzeźba została zamówiona właśnie dla miasta Gliwice, ale do Gliwic trafiła dopiero w okresie międzywojennym. Początkowo ona stała w takiej fontannie, tu miała stanąć na dzisiejszej Alei Przyjaźni, tylko ten robotnik wspierający się na tym młocie, zanurzony częściowo w wodzie, on powodował taki troszkę karykaturalny wydźwięk, to znaczy ludzie się śmieli, że on wpadł do tej wody, że on się podnosi na tym młocie, ale nie potrafi z tej wody wyjść. I wtedy podjęto decyzję, żeby jednak ten pomnik ulokować w jakimś innym miejscu i to jest dzisiejszy plac Piłsudskiego. Miejsce Gliwiczanom szczególnie troszkę starszym dobrze znane, bo to jest ta tylna część parku, gdzie w okresie po II wojnie światowej był pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Niestety nie wiemy, gdzie się ten robotnik zapodział. W roku 1945 robotnik zaginął. I tutaj legendy są różne, że być może ktoś go gdzieś zakopał, być może jego taki, byśmy powiedzieli, też uniwersalny wydźwięk, to znaczy mężczyzna z młotem w dłoni w państwie socjalistycznym też jak najbardziej się wpisywał w narrację polityczną, wobec tego niewykluczone, że ten robotnik po prostu został wywieziony do innego miasta, czy nawet na tereny Związku Radzieckiego. Tego niestety nie wiemy. W samym roku 1945-1946 w tym miejscu już zaczyna być budowany nowy pomnik, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej.
1: Piotr Podkocki, Seweryn Botor, Gliwicka Przystań Sztuki i Kultury. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Nowe przepisy o mobbingu podpisane, opublikowane i wejdą w życie na początku listopada. Poszkodowany ma mieć łatwiej. O szczegółach Joanna Łukrzas i firma.
5: 30 lipca 2026 roku prezydent Rzeczpospolitej podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu. Pracownik, który go doświadczył, będzie mógł dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za krzywdę lub odszkodowania za szkodę majątkową. Minimalne zadośćuczynienie wyniesie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy stawce obowiązującej w 2026 roku 28 836 zł. Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu, a pracodawcy będą mieli kolejne 6 miesięcy na dostosowanie regulaminów. Sprawcą mobbingu może być pracodawca, przełożony, współpracownik, podwładny, grupa osób lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mobbingiem będzie też nakazywanie takich działań lub zachęcanie do nich. Każdy pracodawca będzie musiał systematycznie przeciwdziałać mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników muszą określić zasady tych działań w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub osobnym regulaminie. W praktyce dokumenty powinny wskazywać sposób zgłaszania problemów, osoby odpowiedzialne i zasady postępowania wyjaśniającego. Pracownicy muszą je znać, a pracodawca reagować na zgłoszenia. Zgodnie z nowymi przepisami mobbing będzie oznaczał uporczywe, czyli powtarzające się, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek, ani było celowym działaniem sprawcy. Mobbing może polegać m.in. na upokarzaniu, zastraszaniu, nieuzasadnionej krytyce, ośmieszaniu, izolowaniu z zespołu, utrudnianiu wykonywania obowiązków lub ograniczaniu dostępu do informacji. Może mieć charakter fizyczny, słowny lub pozawerbalny. Jednorazowe zachowanie nie będzie kwalifikowane jako mobbing.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Łukrzas i firma.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, dzień dobry. Jesienią na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej premierę będzie miał bardzo wyjątkowy spektakl. Spektakl poświęcony Hucie Katowice. Przypomni historię miejsca, które ukształtowało tożsamość miasta i całego regionu. Ze mną jest prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Ja powiedziałam jesienią, ale taką wczesną jesienią już jest premiera, bo 2 października na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Huta, czyli serce, można powiedzieć, miasta. Jak powstał pomysł na ten projekt?
6: Pomysł powstał w głowach dyrekcji Teatru Zagłębia w Sosnowcu i dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia. Wiadomo, że teraz Teatr Zagłębia przechodzi modernizację, w związku z tym pojawiają się
1: jest
6: pomysły.
1: Jest to takiej banicji trochę.
6: Tak, no i szukają nowych pomysłów. Ja się bardzo ucieszyłem z tym, bo przyszli do nas z propozycją sfinansowania spektaklu o Dąbrowie Górniczej. zazwyczaj. I to nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj na miejscu i to nas bardzo zaciekawiło. Zdecydowaliśmy się sfinansować produkcję, ponieważ uważamy, że jeżeli będzie sztuka teatralna opowiadająca ważną część historii naszego miasta, to będzie to taki trwały ślad dla przyszłych pokoleń. Będzie można opowiedzieć historię ludzi, którzy przyjechali ją budować, którzy się tu osiedlili, którzy też mierzyli się z tym, że no, trafili do takiego tygla kulturowego, ponieważ to byli mieszkańcy Dąbrowy. Dąbrowa miała 50 tysięcy mieszkańców po II wojnie światowej, a w momencie, kiedy podjęto decyzję o budowie huty, kombinatu
1: metalurgicznego
6: całego, ale też koksowni, to nagle się okazało, że nas jest 150 tysięcy, czyli 100 tysięcy ludzi to są mieszkańcy przyłączonych niedaleko wsi, miasteczek, bo tak powstała Dąbrowa w latach 70. I też tych, którzy przybyli z całej Polski. To byli młodzi ludzie, odważni, bo zdecydowali się wyjść ze swoich domów, bo przyjechali spełniać swoje marzenia, dostali swoje mieszkania, budowali huty, nową pracę, zakładali rodziny, budowano przedszkola, szkoły. No i też na miejscu zderzyli się z ludźmi, którzy tam już żyli od pokoleń.
1: I ta huta przecież jest do dzisiaj. Do dzisiaj jest sercem miasta, żyje, daje pracę.
6: To jest największy zakład w regionie, największa huta stali wielkopiecowa w Polsce, wybudowana przez Edwarda Gierka. Dla zmyłki nazwana Katowice, bo przecież no przez lata wiele ludzi w Polsce, jakby się spytano, gdzie jest huta Katowice, to wszyscy oczywiście mówiliby w Katowicach, a ona była w Dąbrowie Górniczej. Może to był jakiś element maskujący, ważny przemysł.
1: Tego nie wiemy. Czy pan poznał i scenariusz, albo kiedy pan poznał scenariusz, jak pan go przyjął?
6: Ja bardzo się zainteresowałem, bo mnie ciekawią takie projekty. Rozmawiałem z reżyserem, ze scenarzystą i tutaj też bardzo w tych rozmowach kładłem taki nacisk na to, żeby tutaj przedstawić taką prawdziwą historię. Też cieszę się, że reżyser zdecydował się na warsztaty wydobywcze. Zresztą pracownicy pałacu, dyrekcja Muzeum Miejskiego Sztygarka pomagała w spotkaniach, w których opowiadali tą historię właśnie mieszkańcy Dąbrowy, którzy albo tu przyjechali, albo byli i byli świadkami tej historii. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jak z tych opowieści ludzi właśnie przekuje się to w spektakl. Nazwa intrygująca, Gorączka Żelaza. Jest to na pewno sztuka, która
1: od razu się nasuwa, przepraszam, Gorączka Złota, nie?
6: Dokładnie tak, taki western w Zagłębiu. No to też nawiązuje do takich, ja pamiętam z dzieciństwa, hutników, którzy wyjeżdżali swoimi dużymi Fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie w kapeluszach hutniczych. To też to wspomnienie może właśnie nawiązuje do tych kowboi, którzy przyjechali, mieli te kapelusze przypominające kowbojskie, a to byli pracownicy huty po zmianie jadący nowymi samochodami do swoich mieszkań w nowych wybudowanych blokach.
1: Premiera za chwilę. Pan już wie, widział już jakby, jak to będzie wyglądało tak ostatecznie, finalnie?
6: Nie wiem. Dowiem się na premierze. Okay. Też jestem pełen obaw, dlatego, że zawsze jak rozmawiałem z reżyserem, to powiedziałem, wie pan, no zależy mi na tym, żeby tak podejść do tego z takim należytym szacunkiem, oczywiście pokazać prawdę, ale też, żeby ludzie nie powychodzili obrażeni. I pan reżyser wtedy tak posmutniał, bo mówi, no nie da się tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja mówię, wiem, że się nie da, ale żeby to nie była taka znacząca grupa, bo jak się większość ludzi obrazi, no to może mieć wszyscy problem, że powstała sztuka o mieście. Ale to zobaczmy, no to uważam, że trzeba i warto pokazywać, poza tym trzeba mieć do tego dystans i to uważam, że jest bardzo cenne, że ktoś z zewnątrz zupełnie patrzy na miasto, patrzy na ludzi, pokaże ten obraz i ja sam z ciekawością to obejrzę, a uważam, że to może być fabuła i uniwersalna w rozumieniu takim, że pokazuje relacje pomiędzy ludźmi, że pokaże też i ciekawe wydarzenia z historii naszego miasta, ale też ciekawe relacje, w których odnajdą się też ludzie w innych miastach, bo gdzieś ktoś przyjechał za pracą, gdzieś budowano nowy zakład i może być dużo analogii.
1: Patrząc na to, jaki jest nasz region, bardzo uprzemysłowiony, tutaj mnóstwo ludzi przyjeżdżało z całej Polski po to, żeby po prostu pracować i utrzymać rodzinę. Cały Śląsk jest taki.
6: Często sobie zadaję pytanie, ile jest Ślązaków, Śląsków.
1: Dokładnie. Powiedział pan historia miasta, czyli historia Dąbrowy Górniczej, bo o Dąbrowie Górniczej mówimy i tam jesteśmy, które, nie powiedzieliśmy chyba tego na początku, nie pamiętam, które świętuje 110. urodziny i z tej przyczyny ten spektakl powstaje.
6: Jest 110-lecie miasta Dąbrowy Górniczej i 50-lecie Huty Katowice, bo to dalej nazwa u nas w głowach jest Huta Katowice, chociaż jest to teraz koncert międzynarodowy.
1: Okrągłe liczby, więc jest powód do świętowania. Czy poza tym spektaklem, który będzie miał swoją premierę już teraz na początku jesieni, czyli 2 października.
6: Od 2 października, bo wtedy jest premiera, ale
1: tak,
6: później cały
1: cykl. Tak, on będzie oczywiście wystawiany, żeby jak najwięcej osób mogło sobie zobaczyć historię swojego miasta. Coś jeszcze kulturalnego w programie jubileuszu?
6: Cały rok, dlatego, że mamy mnóstwo wydarzeń, które właśnie pod egidą 110-lecia pokazujemy, brandujemy. U nas się dużo dzieje. Dużo się dzieje mniejszych wydarzeń, które są organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ no, chcemy taką uwalniać energię mieszkańców. Jeżeli ktoś ma pomysł na właśnie mniejsze wydarzenie, to właśnie takie inicjatywy są dla nas najbardziej cenne. Ten spektakl, się na niego zdecydowaliśmy właśnie dlatego, żeby został taki zapis w kulturze, właśnie pokazujący tą historię i ten jubileusz.
1: Twórcy tego spektaklu, tak jak on powiedział, sięgali do archiwów, do prawdziwych dokumentów, sięgali do jakichś publikacji poświęconych historii Huty, które są tutaj faktami. Ja się zastanawiam, czy tam w tym spektaklu będzie też trochę fikcji, tak jak na przykład w filmie o Titaniku, że Rose to była postać fikcyjna, ale wymyślili ją po to, żeby to wszystko miało taki smaczek, może jakaś historia miłosna, jakiś wątek się tam pojawi.
6: Z pewnością tak. Tak jak mówię, nie znam tutaj szczegółów, ale jest na pewno taki plan i tak będzie. No ale przede wszystkim odnosili się do wspomnień ludzi, co mnie cieszy, że to nie jest taka historia opowiedziana z dokumentów, z kronik telewizyjnych, tylko ze wspomnień, które naprawdę raz, że ci ludzie wspominają czasy swojej młodości, one zawsze są tak pozytywnie przedstawiane. I dwa, że to była duża rzecz. Mnóstwo ludzi nieznających się, bo to są tysiące ludzi, którzy przyjechało, poznało się tu, zakładało rodziny, wyjechało stąd. No to naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wszystko pokazane.
1: To jest fajne i to trzeba uwieczniać, bo to są takie jeszcze żyjące, żywe książki, bo za chwilę tych osób może już nie być i nie będziemy mieli skąd czerpać takich informacji z pierwszej ręki, prawda? Dokumenty, archiwalia zostaną, ale ludzie odchodzą.
6: Zdecydowanie tak, dlatego te warsztaty wydobywcze były tutaj dla mnie taką jedną z ważniejszych wartości, które były wykorzystane właśnie przy produkcji.
1: Panie prezydencie, to proszę wszystkich zaprosić do Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej na ten spektakl i w ogóle na wszystkie wydarzenia towarzyszące urodzinom miasta.
6: Serdecznie zapraszam. palac.art.pl. Tam można pozyskać informacje właśnie o spektaklu, o wszystkich datach i kupić bilet przede wszystkim. Także zachęcam do obejrzenia, podzielenia się później swoimi spostrzeżeniami i do wszystkich wydarzeń, które organizujemy w mieście dg.pl. Tam jest dużo informacji.
1: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Ponad 10 milionów turystów korzystających z noclegów, plus 23 miliony takich jednodniowych. W te wakacje padł rekord. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że turystów w Polsce przybyło w ciągu roku o 2,5%. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
7: Polska turystyka stoi pod znakiem rekordów. Obserwujemy je właściwie we wszystkich segmentach rynku. Dostrzegaliśmy je już w pierwszym półroczu, kiedy zanotowaliśmy ponad 20 milionów turystów, o 7% więcej niż przed rokiem. Z tego ponad 4 miliony stanowili turyści zagraniczni i było ich o prawie 11% więcej niż przed rokiem. Wszystkim turystom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, w pierwszym półroczu udzielono ponad 47 milionów noclegów, o przeszło 5% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby udzielonych noclegów wskoczyliśmy w Unii Europejskiej na 8 miejsce i wyprzedziliśmy takie kraje jak Chorwacja czy ostatnio Portugalia. Bardzo gorący, rekordowy był również sezon wakacyjny. W lipcu i w sierpniu zanotowaliśmy przeszło 10 milionów turystów. Z tego ponad 2 miliony to turyści zagraniczni i było ich o 6% więcej niż przed rokiem. A wszystkim, i krajowym, i zagranicznym, udzielono blisko 30 milionów noclegów. Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii. I w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu. Warto zwrócić uwagę, że policzyliśmy nie tylko turystów korzystających z bazy noclegowej, ale także odwiedzających jednodniowych, czyli tych, którzy przybywają na jeden dzień, bez noclegu. Tu oczywiście także notujemy rekordy. W pierwszym półroczu takich odwiedzających jednodniowych było przeszło 47 milionów, z tego 26 milionów z zagranicy, zaś w sezonie wakacyjnym, w okresie lipiec-sierpień, odwiedzających jednodniowych było ponad 23 miliony, z tego prawie 15 milionów z zagranicy. Rekordowa liczba turystów zarówno w pierwszym półroczu, jak i w czasie wakacji, rekordowa liczba odwiedzających, to wszystko przełożyło się na kolejny bardzo istotny rekord. Otóż wszyscy turyści i wszyscy odwiedzający jednodniowi w okresie od stycznia do sierpnia tego roku wydali w sumie ponad 96 miliardów złotych. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 88 miliardów złotych. Szacujemy, że w skali całego roku wydatki turystów i odwiedzających mogą przekroczyć granicę 150 miliardów złotych. Jeśli chodzi o to, gdzie spotkamy najwięcej turystów, to będą to województwa dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie i mazowieckie. Prawie 2/3 wszystkich turystów odwiedza i przebywa właśnie w tych województwach.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochana słuchalności poranna. Tomasz Ambroży Obertyn melduje się w śniadaniu u Styranego. Dzisiaj od godziny 7 do 10, jak zwykle, będę odliczał 10 największych absurdów minionego czasu. To wszystko w formie listy przebojów. Od miejsca 10 w programie dzisiaj m.in. news z pogranicza eposu kryminału oraz pacynek. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy wreszcie sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem. Będzie też kobieta, która jechała według nawigacji, aż utknęła w błocie głęboko w lesie. To wszystko i o wiele więcej dzisiaj na śniadaniu u Styranego. Nie oddalajcie się nigdzie. No i jak zwykle w Antyradiu będzie również porcja wysokokalorycznego, najlepszego roka na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Każdy dzień jest piękny z Antyradiem i tego się trzymajcie. Tomasz Ambrożo-Bertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja jak zwykle towarzyszę wam podczas śniadania i serwuję porcję największych absurdów, 10 gorących, parujących bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, a karmi nas jak zwykle obficie. Miejsce 10. Jakiś czas temu, słuchajcie, głośno było o posłance PiS, która z jakiegoś powodu szczekała podczas przemówienia sejmowego ministra obrony. Teraz ludzkim głosem przemówił w tej sprawie jej mąż. W rozmowie z Faktem żalił się, że wylała się na nią fala hejtu. Przede wszystkim przeraża mnie fala hejtu, jaka spadła na żonę i na naszą rodzinę. Ostatnie dni to niewiarygodny lincz na kobiecie i co znamienne, w większości autorami są mężczyźni, mówi. Dla mnie to niewyobrażalne. No cóż, faktycznie posłanka jest w fatalnym nastroju. Ponoć próbował grać z nią w piłkę albo zabierać na spacery, ale nawet to nie pomogło.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Tylko ja.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Produkcja Nie Hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie. Nieważne, czy wy również jesteście w ruchu, czy odpoczywacie na kanapie do góry brzuchem. My karmimy was oprócz najlepszego roka na świecie również porcją absurdu rodem z naszego uniwersum obłędu. W śniadaniu Styranego ja prezentuję 10 największych absurdów minionego czasu w formie listy przebojów. Miejsce 9. Teraz łamiąca wiadomość ze świata totalitarnych nowoczesnych demokracji, które marzą tylko o pokoju. Otwarto pierwsze połączenie drogowe między Rosją a Koreą Północną, czyli tą złą. Most łączy rosyjski Hasan z koreańskim Rasonem. Oficjalnie mają być nim transportowane towary i turyści. No tak, słynni północno-koreańscy turyści, którym Rosja oferuje w czasy pod gruszą. Spoczną sobie pod jakąś gruszą na Ukrainie.
0: Śniadanie

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Absolutnie genialne granie, to ma się rozumieć Antyradio. Tutaj gramy najlepszego rocka na świecie i wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrozo Obertyn. Ja towarzyszę wam w porannych czynnościach, towarzyszę wam również przy śniadaniu u Styranego, na którym serwujemy porcję 10 największych absurdów w formie listy przebojów. Miejsce 8, no a teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. Samochód zgłosił wypadek. Policjanci zastali pijanego kierowcę z czworgiem pasażerów. Audi zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. O wypadku służby powiadomił automatyczny system e-call zamontowany w samochodzie. Na miejscu policjanci zastali 36-letniego kierowcę, który miał niemal 2 promile alkoholu. Przewoził czworo pasażerów. No cóż, wszyscy zastanawiają się, kiedy AI przejmie władzę nad światem i jakie to straszne. Mnie natomiast nurtuje jedno pytanie. Czy nie mogłaby zacząć od jutra?
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
20: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
19: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
21: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
24: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
23: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
0: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
23: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
0: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

Las de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Am de radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Po całym tygodniu tyrania, zasuwania w robocie, odrobina relaksu wam się należy i to właśnie oferujemy w Antyradiu. Gramy wam najlepszego rocka na świecie, a oprócz tego serwujemy najlepsze śniadanie, czyli śniadanie u Styranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką zasłużył. Tomasz Ambrożo Obertyn, ja w tej roli. No i jak zwykle na stół wjeżdżają najrozmaitsze mięsiwa, wędliny, sery, pieczywa i wszystko, co tylko sobie przyniesiecie we własnym zakresie. Ja na Natomiast dorzucam się do śniadania, przynosząc porcję gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas w ostatnim czasie nasze uniwersum obłędu. Miejsce 7 naszej dzisiejszej listy przebojów, teraz news z pogranicza eposu, kryminału oraz pacynek. Jeden z moich ulubionych portali, kryminalki.pl, donosi: koszem zaatakował bank i chciał rzucić nim w radiowóz. 37-latek zatrzymany przez policję. No cóż, wiadomo nie od dziś, że wielu przestępców wychowywał bywała ulica, ale mało kto wie, że niektórych ulica Sezamkowa. Oh, I love
0: trash. Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz Styrany życiem prowadzący. Jestem z wami do godziny 10:00, niezależnie od okoliczności przyrody. Gramy najlepszego rocka na świecie i serwujemy porcję 10 największych absurdów ułożonych w formie listy przebojów. Miejsce 6. Łamiąca wiadomość z mchu i paproci. Portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi: wyszedł na grzyby i nie wrócił. 78-latek odnaleziony po nocy spędzonej w lesie. W poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków oraz straż leśną. Teren sprawdzano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną i psa tropiącego. Po ponad 30 godzinach 78-latka odnaleziono w trudno dostępnym terenie. Był przytomny, ale wychłodzony i odwodniony. No, jak twierdzi redakcja magazynu Kanapa i Telewizor, ta sytuacja pokazuje tylko, iż można aktywnie wypoczywać, ale to szalenie niebezpieczne.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w gość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po reklamie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W śniadaniu u Styranego odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Dotarliśmy do półmetka, miejsce piąte naszej listy przebojów, news z cyklu Black Mirror. Okazuje się, słuchajcie, że telewizory mogą nas podglądać, nawet kiedy są wygaszone. Pisze o tym portal Donald.pl, który powołuje się na ustalenia youtubera znanego jako Gamers Nexus. Wykonał on testy na urządzeniach typu Smart TV marki LG. Testy wykazały, iż telewizory mogą rejestrować dźwięk, na przykład rozmowy telefoniczne, nawet w trybie czuwania, następnie przesyłają dane, kiedy mają ponownie połączenie z siecią. Ponadto mają również tworzyć transkrypcje podsłuchanych rozmów. Jak zapewnia rzecznik firmy, dane zbierane są wyłącznie w celach udoskonalania usług i w żadnym wypadku nie chodzi o podglądanie. Jak donosi jeszcze, zwracając się do użytkowników, i nie ma co robić takiej zdziwionej miny. Poza tym zrób wreszcie coś z tymi włosami.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Coraz bliżej pudła w śniadaniu u Styranego. Odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia i to oczywiście w formie listy przebojów. Tuż za miejscem trzecim, czyli miejsce czwarte, news z cyklu Psychologia w aucie. Portal kryminalki.pl, słuchajcie, donosi: kobieta jechała według nawigacji, aż utknęła w błocie, głęboko w lesie. Policjanci szli do niej przez ponad 3 kilometry. Podróż z Polany do Czarnej zakończyła się nocną akcją. 60-latka, kierując się wskazaniem nawigacji, wjechała na grząską drogę i ugrzęzła w błocie. Na domiar złego straciła zasięg w telefonie. Eksperci zastanawiają się, jak na przyszłość wyrobić w użytkownikach zdrowy sceptycyzm, a nawet krytycyzm w stosunku do takich wskazań nawigacji. No, radzą zmienić głos z lektora na męża.
0: Śniadanie ust.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kasztąc takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Jedzenia danie ustyranego w Amteradiu.
1: No i świat wygląda lepiej, kiedy takie numery lecą z głośników i aplikacji Antyradia. Słuchacie śniadania ustyranego, czyli śniadania u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości w roli Audrey Hepburn. Jak zwykle Tomasz Ambrozo Obertyn, czyli wasz styrany życiem prowadzący. Dotarliśmy do miejsca trzeciego naszej dzisiejszej listy. Jak donosi amerykański Instytut Studiów nad Wojną, Rosja chciała mieć swoje Starlinki, ale nie doleciały na odpowiednią wysokość. Rosyjskie siły zostały odcięte od sieci należącej do SpaceX w lutym. No i od tego momentu Rosjanie chcą zastąpić ten sposób łączności przy pomocy satelitów Razwied. Podczas lipcowej próby umieszczenia ich na orbicie żaden z 16 obiektów nie osiągnął wymaganej wysokości. No cóż, to nie pierwszy raz, kiedy Rosja próbuje pokazać Zachodowi, iż mają swoje osiągnięcia i Zachód może się ze swoimi w dupę pocałować. Chociaż

0: tu jak zwykle rodzi się pytanie:
1: co to jest? Nie świeci i nie mieści się w d***y. Odpowiedź: sowiecki przyrząd do świecenia w d***y.
2: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: śniadanie ustyranego leci z głośników i aplikacji Antyradia. Tomasz Ambrozo, Obertyn na posterunku. Odliczam 10 największych absurdów. W naszej liście przebojów dotarliśmy do miejsca drugiego. Jak ujawnił portal propublica.com, dwudniowa impreza na prywatnych wyspach, która odbyła się bezpośrednio po ślubie Donalda Trumpa Juniora, na którym to ślubie, dodajmy na marginesie, seniora nie było. Otóż ta impreza została opłacona przez rosyjskiego oligarchę Umara Kremliowa. Don Junior twierdzi, że był to prezent od przyjaciela. No, jak słyszę o prezentach i przyjaźni w kontekście Rosji, od razu przypomina mi się dowcip o papierośnicy Stalina. Bo puenta jest przypomnieniem, że wiara w uczciwość Kremla to granie z ogniem, zapytacie. Nie, bo od razu mam ochotę podpalić jakąś rafinerię.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: To krótka.
13: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą

0: możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
3: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: 5,931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Anty Radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i tak dotarliśmy do miejsca pierwszego dzisiejszej listy 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Gwiazdor ruchu MAGA opowiedział o swojej przygodzie w Polsce i jak bardzo kochany jest u nas rzekomo Trump. Tak donosił portal Donald.pl. Nick Adams odwiedził forum ekonomiczne w Karpaczu. Na ex-Twitterze opisał taką oto bardzo niezmyśloną historię. Otóż wszedł do baru sportowego, gdzie zastał grupę młodych samców alfa pijących zimne piwo. Mieli poprosić o przełączenie telewizorów z programu przedmeczowego futbolu amerykańskiego na konwencję republikanów, aby mogli obejrzeć przemówienie Donalda Trumpa. Futbol może poczekać, przyszłość wolnego świata jest o wiele ważniejsza, miał powiedzieć jeden z rzekomych polskich kibiców. Tak, no to bardzo prawdopodobna sytuacja. Niestety prawdziwą tożsamość rzekomego kibica zdradza w tej historii Kola. Że pił kolę i że to nieprawdziwy Polak, zapytacie. Nie, bo w słuchawce w uchu odezwał mu się głos: znakomicie, towarzysz Kola. No a teraz wracajcie z meldunkiem do Petersburga.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: I to już wszystko w dzisiejszym śniadaniu u Styranego. Za udział, jak zwykle, wziął Tomasz Ambroży-Obertyn. Bardzo dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Zapraszam na parę zgłośników od poniedziałku do piątku, od 16 do 20. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Ambroży-Obertyn, czyli ja, będziemy się z wami bawić szampańsko. Natomiast teraz wciąż Antyradio gra, także nie oddalajcie się od głośników. Życzę wam miłego weekendu. Bawcie się niegrzecznie. Buziaczki, pa, pa.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradio. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
5: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
23: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Podcast de Rock Up am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry w ostatni weekend lata. Jest sobota, 19 września. Dzisiaj m.in. dzień emotikona. Pierwszy emotikon powstał tego właśnie dnia, 1982 roku, a stworzył go Scott Fallman, amerykański profesor informatyki. To była uśmiechnięta buźka z symboli na klawiaturze. Jest także jedno z moich ulubionych świąt, czyli dzień mówienia jak pirat, co zawsze świętuję na antenie, mówiąc arrrr. I tym akcentem rozpoczynamy Skok w Rok, prosto z drewnianej dechy za burtem. Ale może ciepłe, proszę Państwa. Konrad Czubaj, zapraszam i lecimy ze Skorpionsami.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Na to zrzuciłem dla ciebie życia los. Na to zrzuciliśmy swój życia los. Życia los.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradiu.
1: Początek lat 70. i album, który uratował grupę Mott The Hoople, którzy byli wtedy na krawędzi rozpadu, a tę pomocną ratunkową dłoń wyciągnął sam David Bowie, który napisał utwór i współprodukował ten właśnie krążek. Zresztą zaznaczmy teraz jeszcze, David Bowie był niezwykle kreatywnym i płodnym artystą. Klasyka rocka w Antyradiu, a my lecimy dalej i niebawem opowiem wam historyjkę pewnego znaleziska w pociągu PKP.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
7: Czy myślałaś o tym, co się może stać między

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spektakl.

0: Marek po najlepsze okazje. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demola spirale!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: W Antyradiu.
1: Mam taką frywolną historyjkę dla Państwa, prosto z PKP. Pewna gazeta przeprowadziła rozmowę z konduktorem i zapytała o najciekawsze znaleziska. Konduktor podaje, że raz ze względów służbowych zajrzał do pozostawionej walizki, a w środku znalazł dwa gadżety erotyczne. Jak mówi konduktor, zacząłem szukać dokumentów, ale ich nie było. W pewnym momencie ktoś stuknął mnie w ramię i powiedział z uśmiechem: przepraszam, to moje. Okazało się, że był to pan w stroju pani. Jestem bardzo liberalną osobą, więc całe zajście nie było krępujące, ale cała sytuacja po prostu trochę zabawna, powiedział konduktor. Mnie z kolei zastanawia, czy osoba powiedziała to takim niskim, barytonowym głosem, jak ten barman ze Shreka.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Pięknie kończymy pierwszą godzinę Skoku w Rock w sobotę razem z Pink Floyd. Zbliża się godzina 11, a to oznacza, że wracam do Was w przyszłej godzinie z konkursem Antybohater. Do wygrania będzie koszulka, kawa i kubek Antyradia, tradycyjnie jak co sobotę, a muzycznie m.in. Arctic Monkeys, Peter Gabriel czy Beatlesi.
0: Skok w Rock w Antyradiu.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
1: Stokrotka.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Szukasz samochodu dostawczego?

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry w drugiej godzinie Skoku w Rok, w sobotę 19 września, Konrad Czubaj, kłaniam się. No tak, ostatni letni weekend trwa, a my ładujemy się nie tylko słońcem, które, jak Państwo dajecie znać, w pewnych częściach kraju dopisuje, ale także najlepszym rokiem na świecie. Deep Purple teraz

0: Antyradiu.
1: Peter Gabriel i Sledgehammer. A zupełnie swobodnie przypomniało mi się, że także ten numer panowie Peter Gabriel i Sting wykonywali na swojej wspólnej trasie Rock Paper Scissors. Niestety trasa nie dotarła do Polski, no ale była ograniczona tylko do Stanów Zjednoczonych i Kanady, przy czym obaj artyści bardzo lubią występować u nas solowo. A ja wracam do was niebawem. Po 11.30 konkurs Antybohater. Do wygrania będzie koszulka, kawa i kubek Antyradia.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz. Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać
3: wybrać technologię hybrydową Dacia. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Dacia podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
22: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Każdy bohater.
1: No to rozpoczynamy naszą cosobotnią zabawę, w której można wygrać merch Antyradia. W zestawie jest koszulka, kubek i kawa. Antyradia zaznaczę. A waszym zadaniem jest odgadnięcie tożsamości artysty. Ja podam trzy podpowiedzi. Pierwsza już za chwilę, druga przed godziną 12, a trzecia po 12. A jeśli coś wam przyjdzie do głowy, kto to może być, napiszcie pod antybohater@antyradio.pl. No to nie tracąc czasu, lecę z pierwszą podpowiedzią. Dzisiejszy antybohater jest tym drugim. antybohater@antyradio.pl. Druga podpowiedź niebawem.
0: Antybohater.

0: Antybohater.
1: Konkurs Antybohater trwa. Przypomnę, do wygrania koszulka, kubek i kawa Antyradia, a Państwa zadaniem jest odgadnięcie tożsamości artysty. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater jest tym drugim. A druga podpowiedź brzmi tak. Dzisiejszy antybohater jest elementem wystroju studia Antyradia. O kogo może chodzić? Piszcie pod antybohater@antyradio.pl. A jeśli chodzi o ten wystrój studia Antyradia, to my trochę tam podpowiadamy w naszych mediach społecznościowych. Zerknijcie, może to coś pomoże.
0: Antybohater.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole.

0: Pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Teraz w MediaMarkt ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%, RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cola za 6,99 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antybohater.
1: No to rozpoczynamy trzecią już godzinę Skoku w Rok, a zarazem trzecią odsłonę konkursu Antybohater, w której będzie trzecia podpowiedź. Konrad Czubaj, dzień dobry, kłaniam się. No to przypomnę, jakie były te poprzednie podpowiedzi. Dzisiejszy antybohater jest tym drugim. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest elementem wystroju studia Antyradia. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater ma wśród przodków niezwykle honorowych wojowników. antybohater@antyradio.pl. O kogoż to może mi chodzić? Piszcie, a do wygrania jest koszulka, kawa i kubek Antyradia. Czekam, a niebawem rozwiązanie z demaskacją muzyczną naszego antybohatera.
0: Antybohater.

0: Antybohater.
1: No to czas na rozwiązanie konkursu Antybohater. Dzisiejszym antybohaterem był Mike Shinoda. Jest tym drugim. No tak, jest współzałożycielem Linkin Park i drugim wokalistą zespołu. Jeśli chodzi o drugą podpowiedź, że jest elementem wystroju naszego studia, złota płyta Linkin Park zdobi nasze studio, a na niej wizerunek członków tej właśnie formacji. No i ostatnia podpowiedź jest: wśród przodków ma niezwykle honorowych wojowników. Jest amerykańsko-japońskiego pochodzenia, a chodziło mi o samurajów. Mike Shinoda, dzisiejszym antybohaterem, a jeśli chodzi o zwycięzcę, to już za chwilę będę w tej sprawie się odzywał. Mail zwrotny powędruje już niebawem. A my słuchamy Mike'a Shinoda.
0: Antybohater.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: By ktoś powiedział pyszne.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
19: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia w sobotę. Jakiś czas temu fanom włoskiej grupy Maneskin szybciej zabiło serce, ponieważ zespół ogłosił pierwszy od 3 lat koncert. Formacja zagra w przyszłym roku na festiwalu piosenki włoskiej w San Remo, edycja 77. No, szczęśliwe zatem siódemki dla fanów Włochów. Jackpot wręcz. A tymczasem oni właśnie, Maneskin, na antenie Antyradia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Jedna z najbardziej znanych odsłon Myslowic, czyli utwór Mieć czy Być, a Artura Rojka można usłyszeć na żywo tej jesieni. Muzyk koncertuje z materiałem z najnowszej, trzeciej już swojej solowej płyty o tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak, proszę Państwa, nie to, że ja nie umiem czytać, tylko tak nazywa się ta płyta. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. A jeśli chodzi o te koncerty, o których mówiłem, kilka jest już wyprzedanych. No, ma wzięcie Artur Rojek, Rojas tej jesieni. I nie tylko zresztą tej jesieni. No i tym sposobem zrobiła się prawie 13, a ja do Państwa jeszcze wrócę w przyszłej godzinie.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.

0: Okej, okay, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: Ostatnia godzina skoku w rok, przed nami Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam. No, bardzo ładnie się to ułożyło. Najpierw jedna królowa, ta królowa, a później królowe, czyli Queens of the Stone Age przed chwilą i ich bardzo udany numer Insignificant Other. A niebawem opowiem o tym, czego brakuje na europejskim niebie, bo w ostatnich latach mamy w tej materii braki.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Bon Jovi przed momentem, a teraz zadzieramy głowę do góry i okazuje się, że chmur nad nami coraz mniej, proszę Państwa. Dane z 40 europejskich stacji meteorologicznych wskazują, że w latach 2013-2022 wzrosły dawki promieniowania UV. I naukowcy tłumaczą to właśnie mniejszą ilością chmur. No, przynajmniej pejzażysta się ucieszy, bo będzie miał mniej roboty.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w Antyradiu.
1: Tu Antyradio w sobotnie popołudnie, a za moment absolutny hit Red Hot Chili Peppers, który na brytyjskiej liście najlepszych rockowych i metalowych singli utrzymuje się od ponad dwóch dekad w topowej dziesiątce. Oczywiście, że był na miejscu pierwszym, to przez pierwsze okresy świetności, kiedy był wydany. Ale teraz utrzymuje się na miejscu szóstym już od 753 tygodni. Zadomowił się tam na dobre. Brytyjczycy kochają ten numer. A jaki to jest utwór? Posłuchajcie na antenie Antyradia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Hitchcock w Rock w Antyradiu.
1: Lato jeszcze trwa, jeszcze takie utwory smakują nieco inaczej, nieco fajniej, aczkolwiek to już no, takie ostatnie podrygi lata, a na pewno ostatni weekend. Proszę więc korzystać, proszę ładować się latem na całego, nasiąknąć tym latem, a z mojej strony to już wszystko na dziś. Za chwilę będzie tutaj Paweł Chowaniec, a ja życzę pięknego popołudnia i do jutra. Konrad Czuba i trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w gość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Amteradiu. Twój sobotni azyl. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Amteradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
4: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: w Antyradiu.
1: Jestem zainteresowany tym. Rammstein rozpoczyna promocję długo wyczekiwanego filmu koncertowego Live in Mexico City. Opublikowali już tam pierwsze materiały, które powstały na podstawie trzech koncertów nakręconych w Meksyku w 2022 roku. A ja w pamięci mam ten koncert w Chorzowie. No, zatrzęsła się ziemia, to raz. A dwa, pamiętam jak na koncercie grupy Rammstein właśnie w Chorzowie, jak na początku zaczęły wyrastać kominy, a potem zaczęły dymić takim czarnym dymem i wiadomo było, że to będzie dym i fajnie było.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Art. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Już mam Kiss. Tak, proszę państwa, Kiss pracuje nad nową muzyką. To pierwsza konkretna informacja o nowych nagraniach grupy, która zakończyła już regularną działalność koncertową pod koniec 2023 roku. Ale, i to jest zastanawiające, nowy materiał może znaleźć zastosowanie również w rozwijanym przez Kiss takim koncertowym projekcie awatarowym. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, można się tylko domyśleć, ale wątpliwości są, jak to wszystko będzie. Będzie 15 za chwilę.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
12: Hey! This adios.

0: Antyradiu.
1: Minęła 15, Paweł Chowaniec, powracam na antenę Antyradia po 15, a Oasis też powracają na scenę, tym razem ze światową trasą koncertową w 2027 roku. Na liście miast zerkam sobie, nie ma Polski, w jakich krajach zespół zagra. Polscy fani zespołu mogą spróbować wybrać się na koncerty do jednego z europejskich miast, do Barcelony, patrzę, Rzymu, Paryża, Amsterdamu, Monachium, no i oczywiście polować na bilety na Wyspach Brytyjskich. Tam na dłużej zagoszczą.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Jedni powracają na scenę muzyczną, a inni już się z tą sceną żegnają. Pożegnalny koncert Sepultury w Brazylii miał być wielkim wydarzeniem, no i takim symbolicznym zamknięciem ponad 40-letniej historii zespołu. Ale coś nie wyszło. Organizatorzy właśnie poinformowali, że będzie zmiana miejsca. Zespół zamiast na stadionie wystąpi w znacznie mniejszej hali, a to wszystko będzie 7 listopada w São Paulo. Pierwotnie właśnie zaplanowano go na stadion mogący pomieścić około 26 tysięcy osób, a wydarzenie w końcu przeniesiono do hali, która mieści niewiele ponad 9 tysięcy widzów. Ktoś złośliwy może powiedzieć, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a jak się mówi, że się schodzi, to się schodzi, a nie tak schodzi.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków w ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Mam newsa, tak jak przed 15, to i przed 16 powiem, że Megadeth ogłasza europejską trasę koncertową. W jej ramach odwiedzi Polskę. Zespół nie przyjedzie jednak sam, bo zagrają również Black Label Society i Testament. A patronem koncertu jest oczywiście Antyradio, więc Państwo wiedzą wszystko. Za chwilę 16.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: emocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
3: to you. O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
10: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Dzień dobry, minęła 16, chowany, witam ponownie. Sobotnie popołudnie z najlepszym rokiem w Antyradiu, z szarpaniem także rozumu. No, struna rozumu została szarpnięta. Zastanawiające są niekiedy i niektóre działania. Element zdziwienia towarzyszy mi nieustannie, ale co wywołało ten stan, to ja zaraz opowiem. Do godziny 18, Paweł Chowaniec, zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Thank you.

0: w Antyradiu.
1: Struna rozumu została szarpnięta, proszę państwa. Przenosimy się do Krakowa. Kraków, dawna stolica Polaków, a w Krakowie, wiadomo, centrum to rynek główny. I czytam sobie. Po latach dominacji kamienia i utwardzonej powierzchni, jeden z najbardziej rozpoznawalnych placów w Polsce ma odzyskać część dawnej zieleni. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na realizację projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym. To już nie tylko koncepcja przedsięwzięcia. Wzięcie ma pozwolenie na budowę, dokumentację przygotowaną przez specjalistów Politechniki Krakowskiej i akceptację służb konserwatorskich. Ja to lubię. Jak najpierw się ścina, wszyscy mówią, po co ścinacie? No ale najpierw się ścina, a potem się betonuje, a potem po 20-30 latach powiedzieć, no nie, to fuj, nasadza się te drzewka. Ja to lubię, takie planowanie.
0: Wszystkie struny rocka.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Anti Radio. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
21: To nie jest
20: tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak, 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
25: 5, 9, 31.
26: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Nadepnąłem troszkę na rynek główny w Krakowie, że tam drzewa będą sadzić, ale może to nie planowanie nowe, tylko specjalnie się coś psuje, żeby naprawić i robota jest do emeryturki. Tak to już niekiedy jest. Państwo także znają takie place, że najpierw się ścinało, potem się betonowało kostką brukową, betonowało kompletnie, a potem troszkę zieleni by nam się przydało. Oddychamy ostatni weekend lata, z nami jest. Jest w tym roku lato, przypiekło nam ostro, a jesień niech będzie złota, Polska ciepła i te liście tak jesienią, jak na plantach w Krakowie u Wyspiańskiego, tak szy, szy, szy. Za chwilę 17:00.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gviazdy Roka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
25: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
24: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
0: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Paweł Chowaniec, witam ponownie, minęła 17. Freddie Mercury, czytam, został uznany za najlepszego wokalistę wszechczasów w rankingu magazynu Consequence. Zestawienie powstało na podstawie opinii ponad 50 muzyków, wśród których znaleźli się zarówno doświadczeni artyści, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. No i bardzo dobrze, i ukłony. Pewien utwór został za to hymnem pokolenia lat 90., ale o nim za chwilę opowiem.
0: Wszystkie struny rocka

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Mówi się, że to hymny pokolenia lat 90. I mimo, że Smells Like Teen Spirit stało się globalnym hitem, Dave Grohl początkowo nie widział w utworze sukcesu. Po latach wskazywał inne utwory z tego właśnie albumu Nevermind, które jego zdaniem zasługiwały na większą popularność. A jakie to były utwory? A to zerknijcie na naszą stronę na antyradio.pl. Na pewno teledysk do tej piosenki też pomógł. Miło się ogląda, jak wszystko idzie w pióra i w drzazgi.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Hej, tu Ikea.
0: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Za chwilę godzina 18. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Kończy nam się lato, ale jesień także będzie piękna, będzie rockowa. I niekiedy trzeba zrobić miejsce na coś nowego. Ja także robię miejsce na nowy program. Od godziny 18 Bartek Synowiec z wami będzie i świeży towar. Najnowsze piosenki będą prezentowane. Ja już kończę swoją prezentację. Paweł Chowaniec, było miło. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
12: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
11: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
12: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
11: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
12: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Dzień dobry wieczór, to już ta pora roku, kiedy nie wiadomo właściwie, czy mówić po 18. Dzień dobry, czy dobry wieczór, więc niech będzie tak, jak się przywitałem na początku. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Zapraszam na program poświęcony głównie nowościom ze świata rocka. Dziś na rozkładzie m.in. Block Party, Nothing But Thieves czy Steven Wilson. Będę miał też do rozdania zaproszenia na koncert formacji The Ramjacks. A zaczynamy od świeżutkiego singla formacji Kings of Leon, która przed tygodniem zapowiedziała nadejście swojego 10. już albumu. Ukaże się on pod tytułem Oh My Beloved. Na jego pierwszą dźwiękową zapowiedzią jest piękna piosenka My Whole World.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Czas teraz na nieco mocniejsze uderzenie, bo przed nami ojciec chrzestny heavy metalu, czyli Tony Iommi. Niedawno ukazał się nowy singiel Tony'ego Iommiego, nazywa się World Alone, a my po weekendzie będziemy mieli dla was super niespodziankę z nimi związaną, bo Tony Iommi wydał ten singiel na winylu i uwaga, podpisał własnoręcznie zaledwie kilka kopii tego singla. Jeden z tych egzemplarzy trafił do Antyradia. I to prawdziwy rarytas, który już ma dużą wartość, a za parę lat będzie miał jeszcze większą. Ten singiel z autografem Tony'ego Iommiego będzie do wygrania u nas na antenie, więc słuchajcie uważnie Antyradia, żeby go złapać. Posłuchajmy zatem kawałka World Alone z gościnnym udziałem norweskiego wokalisty Jorna Lande.

0: Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Przyszła pora na konkurs w świeżym towarze. Australijska grupa Celtic punkowa The Ramjacks jest w trasie koncertowej, w ramach której przyjechała na kilka koncertów do Polski. Jeden z takich koncertów odbędzie się w poniedziałek w Gdańsku w klubie Grizzly. Kto chciałby wybrać się na ten koncert, no to mam do oddania dwa podwójne zaproszenia. Piszcie do mnie na maila bartek@antyradio.pl w temacie wpisując Ramjacks Gdańsk. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie pod koniec programu. bartek@antyradio.pl. A my sięgamy muzycznie oczywiście po grupę The Ramjacks.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Teraz nowość z Wielkiej Brytanii. I to od zespołu dobrze kojarzącego się z wybuchem wielkiej popularności indie rocka w pierwszej dekadzie XXI wieku. Grupa Bloc Party przypomina o sobie i tydzień temu wydała nowy album zatytułowany Anatomy of a Brief Romance. Jak mówi Kele Okereke, wokalista Bloc Party, to jest koncept album. O czym? No o tym, o czym mówi tytuł tej płyty, czyli Anatomia krótkiego romansu. Wybrałem na dziś numer Pigwig z tego albumu. Gramy zatem nowe Bloc Party w Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Odpalaj antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w antyradiu. Bez litości. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Marian? A po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Tę godzinę świeżego towaru zaczynamy od nowej piosenki grupy Nothing But Thieves, która jest coraz bliżej wypuszczania w świat swojej nowej płyty zatytułowanej Stray Dogs. Panowie dotychczas opublikowali 4 single zwiastujące to wydawnictwo, przy czym ostatni z nich ukazał się na dniach. Mam na myśli piosenkę A Different Kind of Happiness, która teraz przed wami.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Przypominam, że są dziś do zgarnięcia zaproszenia na koncert formacji The Ramjacks, która wystąpi w poniedziałek w gdańskim klubie Drizzly Grizzly. Jeśli chcecie o nie powalczyć, napiszcie do mnie maila o temacie Ramjacks Gdańsk. Mój mail to bartek@antyradio.pl. No i pod koniec programu wybiorę dwie osoby, którym wręczę po podwójnym zaproszeniu. A teraz nowość od grupy Dead Poets Society, której niedawny singiel Cold całkiem często śmiga na antenie Antyradia. 2 października doczekamy się nowego albumu Stowarzyszenia Umarłych Poetów. To będzie album pod tytułem Monarch, a najnowszym singlem z niego jest kawałek Miami for the Weekend, który właśnie teraz w świeżym towarze.

Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Po 5 latach przerwy przypomina o sobie grupa The War on Drugs, która parę dni temu zaprezentowała światu pierwszy po przerwie nowy singiel. To podobno piosenka napisana w 10 minut. Lider The War on Drugs powiedział, że napisał ją gdzieś pomiędzy pierwszą kawą a odwiezieniem dziecka do szkoły. Piosenka nazywa się Who's That? Na razie nie wiadomo, czy zwiastuje coś więcej, jak na przykład nowy album grupy The War on Drugs, no ale jest, zatem gramy pierwsze od 5 lat nowe The War on Drugs.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Zbliżamy się do końca programu. Za chwilę zaglądam na maila i wysyłam dwie osoby na koncert The Rumjacks w Gdańsku. Ten koncert w poniedziałek. A na koniec dziś nowość od Stevena Wilsona. 6 listopada pod tytułem Requiem for a Village ukaże się nowy solowy album legendy progresywnego rocka, który zapowiadany jest przez całkiem nieźle zakręcony, ale jednocześnie fajny kawałek tytułowy. Właśnie ten kawałek zostawiłem na koniec dzisiejszego spotkania. Sprawdźcie, bo bardzo fajnie się to wszystko rozkręca. Bartek Synowiec, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Thank you.
1: I witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie, moi drodzy. Przywitał was zespół Wargaz. Tak sobie pomyśleliśmy, że bardzo energetycznie chcę się z wami przywitać. Dzisiaj będzie temat energetyczny, ale także chcę usłyszeć, jak wy ten temat odbieracie po swojemu. Za moment, o czym będziemy dzisiaj mówili, ale między innymi w tym temacie także dobre wiadomości, ponieważ no tak sobie ogarnąłem ten dzisiejszy pierwszy dzień. Już może domyślamy się, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeszcze nie mówimy, jeszcze nie palimy tematu, za to za wracam do naszych zagadek. Wiem, że Hodor tydzień temu, słuchałem audycji, już zaczął od zagadki, więc no, nie zrobię inaczej. Za moment nasza zagadka. I pierwsza dobra wiadomość to już tylko za 318 dni. 33. Poland Rock Festival, moi drodzy. I myślę, że już będziemy wiedzieli w październiku, gdzie spotykamy się, gdzie przyjeżdżamy na kolejne 33. spotkanie dobrych ludzi, fajnych klimatów i fajnej muzy. Póki co wracamy do zagadki zbc@antyradio.pl. Oczywiście witamy was bardzo gorąco i serdecznie z pięknego nowego studia na ulicy Czerskiej. Ach, jak to studio wygląda! Jest gdzie rozstawić wszystkie moje notatki, więc na pewno nic nie zginie. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, 545. wydanie, zaraz będzie ciemno. Ja i Hodor witamy i dla was gramy.

pytanie, które mamy do was wszystkich. A więc pytanie, które kiedy tak zagrał? zbc@antyradio.pl. Myślę, że zagadka nie będzie trudna, ale rozpoczynamy rozdawkę, bo przy okazji zagadki także są nagrody i to bardzo, bardzo, bardzo kolorowe i bardzo piękne. Dzisiaj chcieliśmy z wami porozmawiać, ja chciałem także z wami porozmawiać o waszych urlopach. Jak w ogóle planujecie urlopy? Czy mają być wysiłkowe? Czy mają dać wam w kość? Czy mają pognać was w różne trasy? Czy mają być takim leżakowaniem od pierwszej minuty, gdzie gdzieś dojedziecie i tam po prostu ten czas potrzebujecie resetu? Mi się to także podoba. Nie mam nic przeciwko temu, że ludzie potrzebują takiego resetu i takiego leżakowania. A mój urlop skończył się wczoraj. Dzisiaj jestem już w fundacji i cieszę się z jednej rzeczy, mianowicie urlop urlopem. Na końcu powiem, jak ja go spędziłem, ale najważniejsze jest to, że zaczął się dobrymi wiadomościami. Pierwszą się podzieliłem, bo to już przygotował nas dział PR-u wiadomości. Finał za 139 dni, a za 318 dni, 33 Poland Rock Festival, 29, 31 dzień lipca, a 31 dzień stycznia przyszłego roku. To oczywiście jest nasz finał. I od maili, bo tych maili się trochę nas zbierało. I tak sobie pomyślałem, że zacznę od dobrych wiadomości. I te dobre wiadomości, jeżeli wy także macie dla nas dobre wiadomości, oprócz tego, że będzie

moich dzieci, wykonane chwilę po ich narodzinach, sygnowane tak dobrze znanym serduszkiem. Mam za sobą masę badań na sprzęcie z grafiką, która przynosiła uśmiech w momentach, jak myślałem, że już nigdy takiego szczerego nie zaznam. Mam za sobą 15 Woodstocków łamane na polędroków i dziękuję wam. Dziękuję wam, że nie musiałem się ani razu zastanawiać, gdzie jest sprzęt i gdzie się udać. Zanim zdałam sobie w ogóle sprawę z tego, że urodziłam dzieci, one były już po badaniach, o czym też nie musiałam myśleć. Kibicuję orkiestrze, odkąd pamiętam, i tak zostanie na zawsze. Buziaki dla każdego, do kogo trafi ta treść. Zaraz będzie ciemno, napisała Anka. Zamknij się, a treść najpierw trafiłam do naszego sekretariatu, bo tam przychodzą maile, potem każdy mail trafia na biurko swojego odbiorcy, a w tym momencie myślę, że dzięki naszej audycji zaraz będzie ciemno, no przynajmniej 9,5 miliona obywateli naszego kraju, a także kolejnych 9,5 miliona obywateli całego globu, bo przecież to jest najlepsze radio rockowe na świecie, usłyszało twojego maila i co Aniu napisać, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dla ciebie i dla tych wszystkich, którzy nie muszą szukać tego sprzętu, nie muszą się zastanawiać, gdzie on jest. Dropkick Murphys, moi drodzy, w tegorocznym niesamowitym festiwalowym graniu. zbsmałpantradio.pl. Jak wy się udajecie na wasze urlopy?

drugiego maila, którego zobaczyłem, no zdziwił mnie niesamowicie. Dzisiaj pokazywałem tego maila na moim Facebooku bardzo dobrą wiadomością o ojcu Michała, czyli pałkerze orkiestry dorosłych dzieci. Wszystko dobrze. Ojciec, tata siedzi obok i myślałem, że to jest takie zdjęcie dokumentalne z ich rodzinne. Nie, to jest zdjęcie aktualne z tak bardzo ciężkiej sytuacji. Można powiedzieć, bardzo obronną ręką tata wyszedł, ale to dzięki łańcuchowej reakcji wszystkiego, co tam się zadarzyło. A więc naszego szpitala, naszych medyków. Wielkie hura dla was. Hura, hura, hura. Bo zareagowaliście natychmiast bardzo fachowo, bardzo zawodowo. Wszyscy później to podkreślali, którzy nieśli kolejne elementy tej pomocy, czyli szpital w Szczecinie. Jeszcze będziemy dokładnie o tym mówili. Rehabilitacja. Wszyscy powiedzieli, ten pierwszy moment był najważniejszy, a później śmigło, a później ratowanie wręcz życia człowieka, który tego ratunku potrzebował natychmiast, ale to natychmiast stało się u nas. I oprócz tego zdjęcia, też mail ze zdjęciem.

Ale to zdjęcie jest niesamowite. Na zdjęciu jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Trzy osoby są w żółtych koszulach i czerwonych spodniach. Pamiętam, że jest, jak to było trudno kupić dla nich te czerwone spodnie. Są przykrótkawe, bo faceci bardzo wysocy. Jedną osobę rozpoznaję, to jest Mateusz, który gra na fagocie, saksofonie chyba takim barytonowym. Jest cały pomalowany, ma twarz na czarno. Cała reszta społeczności jest ciemna. A wie, to są ludzie, którzy brali u nas w naszym programie Rób ta, co chce ta. Zdjęcie jest sprzed 36 lat, moi drodzy, kiedy organizowaliśmy program Rób ta, co chce ta. Jedne z pierwszych programów, w telewizji nawet syrenę, była ona pchana na tle tej całej zbieraniny ludzi, kobiety, mężczyźni, i ktoś tam pchał, pytał, a do Jarocina jak? A my wszyscy w tamtą stronę. Jest biurko, przy biurku siedzi jeden z kolegów, który trzyma gitarkę. Pamiętam, że nawet fajne rytmy były grane na żywo. Jest mikrofon z napisem TPHR. Po lewej stronie przepiękna, zjawiskowa pani w koszuli takiej, jaką miała Agata Młynarska, czyli moja sekretarka, a następnie czwarta osoba w krawacie napisała do mnie tego maila. Cześć Jurku, nazywam się Filip Muli i mieliśmy okazję poznać się gdzieś w 1992 roku podczas przygotowania programu Rób ta, co chce ta. Bardzo mi wspominam ten czas. Zrobiłeś już wtedy na mnie ogromne pozytywne wrażenie. Ja to ten na środku pojedynczego zdjęcia w białej koszuli i krawacie. Pochodzę z Kenii. Od 36 lat mieszkam w Warszawie oraz pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Od wielu lat pomaga dzieciom w Kenii w zdobywaniu wykształcenia. Szkoła, którą wspieram, istnieje już od 10 lat, a moim celem jest pomoc w jej dalszym rozwoju i poprawie warunków nauki dla dzieci. Współpraca z lokalną społecznością oraz działania na rzecz zapewnienia uczniom dostępu do edukacji są dla mnie niezwykle ważnym, wartościowym doświadczeniem. Obecnie najistotniejszą kwestią jest uzyskanie wsparcia koniecznego do budowy studni z wodą dla szkoły Kandeke w Kenii, która nadawałaby się do picia, a ponadto umożliwiałaby uprawę warzyw przeznaczonych na szkolny posiłek dla dzieci. I bardzo pięknie opisana cała historia, jak to wszystko wygląda, jak się rozbudowało od budowy tej szkoły, od takich najprostszych pierwszych klas, a teraz są już oddział przedszkolny. No dzieje się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo. I na końcu pisze Filip: drogi Jurku, pamiętam program Rób ta, co chce ta w TVP2, jakby to było wczoraj. Postanowiłem zrobić moje co chce ta niecały rok temu i efekt, jak widzisz, jest niesamowity. Dodałem koloru do życia codziennego tych dzieciaków. Pobudziłem chęć do nauki. Ich uśmiechy są jeszcze piękniejsze. Mówiąc szczerze, życie społeczności Kandeke zmienia się nie do poznania, jeżeli pójdziemy o jeszcze jeden krok dalej. Bardzo bym prosił o spotkanie z tobą, aby móc poradzić się w kilku kwestiach. Napisałem do niego maila: Filip, nie zajmujemy się tymi sprawami, ale chętnie z tobą porozmawiam. Może cię natchniemy jakimś pomysłem. Po 35 latach, można tak powiedzieć, Filip do mnie pisze, a zaczęliśmy razem w programie Rób ta, co chce ta. Czyli jest to wspaniała wiadomość, niesamowicie cudowna wiadomość. Tuż po przyjeździe z urlopu Dżem, moi drodzy, ten nowy Dżem idzie lepsze, taki tytuł numeru, zagrał tak na najpiękniejszym tegorocznym festiwalu Poland Rock Czaplinek Broczyno. Yeah.

zauważyliśmy, że Kula Shaker 31 lipca 2027 roku zagra na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Kolejne ogłoszenie już 5 października, więc niedługo ten październik w ogóle będzie bogaty w różne ogłoszenia. I kolejna dobra wiadomość. Drogi Jurku, bardzo dziękujemy za fantastyczne przyjęcie naszych gości z Japonii, za pokazanie im świata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pełnego energii, ludzi dobrej woli, działania, które naprawdę zmienia rzeczywistość. To było dla nas wyjątkowe spotkanie. Mogliśmy porozmawiać o naszej wspólnej drodze od wsparcia WOŚ w obszarze druku przez technologie pomagające dbać o bezpieczeństwo finału i Poland Rock Festiwalu, aż po piękne relacje łączące Polskę z Japonią. Obecność WOŚ na Expo w Osace, japońscy artyści na Poland Rock oraz sprzęty i technologie medyczne z Japonii, które fundacja kupuje dla polskich szpitali, zrobiły na naszych gościach ogromne wrażenie. Od dwóch lat mamy przyjemność współpracować z WOŚ i liczymy, że będzie to współpraca na długie lata, do końca świata, jeden dzień dłużej. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią z tej współpracy. Dziękujemy za zaufanie, otwartość, niezapomniane spotkanie z wyrazami szacunku. Pozdrawiam, Rafał Tosz. Moi drodzy, nie będziemy tu lokowali żadnego produktu, ale mówimy tylko o tym, że jedna z firm, z którą współpracujemy, to między innymi dzięki tej firmie mogliście się czuć mega bezpieczni na najpiękniejszym festiwalu świata, bo to dzięki niej mogliśmy cały ten teren bardzo dobrze zmonitorować i wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, między innymi o wszystkich sytuacjach, które wymagają nagłej interwencji naszych służb, no, chociażby medycznych. Ale wizytując przy okazji różne europejskie placówki tej firmy, która jest firmą japońską, zaproszono ich także do fundacji. Już o tym mówiłem. Po nas lecieli na Słowację i przedstawiciel Słowaków był u nas i na hasło Helenie oci, no zrobił takie oci, że patrzył i mówił, no tak, no pewnie, przecież oczywiście, że znamy zespół i bardzo go lubimy. Ale pan prezes był no taki na początku jak na film, taki samuraj, który po prostu siedzi i mina ma dosyć taką marsową, o tak bym to nazwał. Więc było trudno czytać, czy nasze zachowanie mu odpowiada, czy mu to się podoba, czy puszczane materiały na ekraniku, czy kupione cudownie, czerwone, ale takie tłuste, czereśnie, no to zrobią na nim wrażenie, czy nie. Okazało się, że jak wychodzili, każdy wziął po garści. A więc podobało się. No i teraz firma napisała, że było to dla nich spotkanie niesamowite. Myślę, że wymknęliśmy się wszelkim korporacyjnym zasadom i takim budowaniu takiego scenariusza akademiku czci, tylko po prostu po ludzku, z pełną taką pełnym uśmiechem, że nawet pozwoliłem sobie w pewnym momencie powiedzieć, królu złoty, macie to u was? Tłumacz tego nie przetłumaczył do samego końca, chyba powiedział cesarzu. No tak, chciał to zrobić, wielką przyjemność i tak to poszło. Alba Rosie, moi drodzy, and Schengen Clan, no to jest coś, co trochę przybliża mnie do urlopowego czasu. Dzisiaj mówimy o urlopach. Jak uruchomimy maszynę drukującą, no to wtedy może się uda poczytać wasze maile, które są, ale dajcie jeszcze na razie, póki co, to my się dzielimy wiadomościami z wami. Może się uda. Alba Rosie, czyli Włoch, ale który wybrał Jamajkę na swój dom, ale Włoch to już to są te tereny, które były mi bliskie, urlopowe w tym roku. Jest jedna miejscowość podobna we Włoszech, która chyba miała w tym roku więcej Włochów niż, więcej Polaków niż Włochów. Wiecie, o jakiej miejscowości mówię? zbc@radio.pl. Zrobimy wszystko, żeby uruchomić to, co się drukuje i to, co można przeczytać. Alba Rosie.

dobra wiadomość. Napisana tym razem dosyć trudnym językiem, ale fragmenty wybrałem, aby właśnie jeszcze raz z wami się podzielić. Wracam z urlopu. No takiego chodzonego, leżakowanego, z bardzo dobrą pogodą. I zazwyczaj człowiek się nastawia, o, wrócę i tu się znowu zacznie młyn, tu będą różne wiadomości, może nie zawsze te dobre. A tu się okazuje, że każdy mail niesie coś niezwykle pozytywnego. Tym razem pani Agnieszka Perkowska-Ptasińska, która jest kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Patomorfologii UCK WUM, ale przede wszystkim pisze tu jako lekarz. I trzy takie fragmenty warte przeczytania. Nasz zakład jest jednym z tych, które dzięki 33. finałowi WOŚ otrzymały sprzęt do diagnostyki patomorfologicznej nowotworów dziecięcych. Dostaliśmy m.in. skaner preparatów histopatologicznych, procesor tkankowy i inne wyposażenie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. I dalej pisze, patologia cyfrowa może tę drogę skrócić z dni, tygodni do minut. Zamiast preparatu do eksperta może dotrzeć jego cyfrowy obraz, a wiedza specjalistów z różnych ośrodków może stać się dostępna dla dziecka niezależnie od tego, gdzie w Polsce jest zdiagnozowane. Dlatego cukierek jest czymś więcej niż projektem informatycznym. To szansa na stworzenie prawdziwej ogólnopolskiej sieci diagnostyki patomorfologicznej nowotworów dziecięcych. I na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję za sprzęt, który już od Państwa otrzymaliśmy, ale również za to, że patomorfologia, zwykle niewidoczna dla pacjentów części medycyny, znalazła się w tym ogromnym przedsięwzięciu. I za pomysł, aby połączyć ludzi, sprzęt i wiedzę w system, który może naprawdę zmienić sposób diagnozowania nowotworów u dzieci w Polsce. Z ogromną wdzięcznością i serdecznymi pozdrowieniami pani Agnieszka Perkowska-Ptasińska. Pani Agnieszka pisze tu o naszym programie, który właśnie uruchamiamy, do którego się bardzo mocno przygotowywaliśmy. Cukierek WOŚ. Będzie on łączył centra patomorfologiczne, dziecięce centra patomorfologiczne w taką doskonałą sieć informatyczną, aby informacje bardzo potrzebne lekarzom w diagnozie trafiały do nich mega szybko, bez względu na to, gdzie próbka została pobrana. Jest to taki miły mail, bo on jest po prostu profesjonalny, zawodowy. Pisze o czymś, o czym ludzie, którzy nieraz mówią na nasz temat obrzydliwe rzeczy i którzy nie mają pojęcia o tym, co mówią. Tutaj ktoś mówi z pełną świadomością, bo ten sprzęt tam jest, tam pracuje. Wie, na czym polega rola tego sprzętu, jak go będą wykorzystywali. Dlatego pamiętajcie, dezinformacja ma się dobrze, niestety, ale także czytajcie to, co jest u nas, wchodźcie na nasze strony, my się tym chwalimy, cieszymy się bardzo, bo to wszystko kupujemy za wasze pieniądze. Dzisiaj miałem duże spotkanie z firmą, takie motywacyjne i no ta przyjemność, że na wszystkie osoby, kilkaset osób słuchało tego, co mówiłem o tym, co robi fundacja. Można powiedzieć, że no wszystkie te osoby miały jakiś styk z naszą fundacją i z naszymi działaniami. Czy to są badania słuchu, czy to są poważniejsze historie, czy to pan, który poszedł, mówi, moje dziecko się urodziło bez przełyku, a teraz wszystko jest okej. A znacie ten numer? Posłuchajcie go.

wielki ukłon. Zespół Spider Gap, czyli Norwezy, którzy przypomnieli sobie, że można i także Bojocie Kochom zaśpiewać, a to jest duża łamigłówka słowna, aby tę zwrotkę zaśpiewać, wydeklamować, i zrobili to. Spider Gap na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Potem już poszli swój repertuar tak zwanego lekkiego, pysznego, słodkiego metalu.

Spider Gap, jeszcze raz wielkie, wielkie oklaski za to, że zdołali wejść w rytm dzióbka, czyli o wiele wolniej, a potem przyspieszyli. I to jeszcze jak ZBC Małpa, antyradio.pl. Kolejna dobra wiadomość, która leżała u mnie na biurku, to że tylko ogłosiliśmy tegoroczne, festiwalowe, nie tegoroczne, szkolenie pokojowego patrolu 16-18 dzień października, 231 szkolenie i już wszystkie miejsca zostały zajęte, mamy komplet, ale za moment, jeszcze w tym tygodniu, podamy kolejny termin kolejnych spotkań w pięknych okolicznościach przyrody. Tam jesień jest po prostu zjawiskowa. Ale uwaga, 48 maraton warszawski 27 września. Zapisy do ekipy trwają. Więcej informacji w szynkach mailowych. Pamiętajcie, że od lat jesteśmy tą ekipą pokojowego patrolu, która także jest obecna na maratonach czy na Pyrkonie. I wiadomość, która także leżała na moim biurku z 8 września, ale przeczytam ją, bo ona jest taka bardzo dobra. Chciałem podzielić się z sobą kilkoma zdjęciami i bardzo dobrą wiadomością. Dzisiaj w Londynie spotkaliśmy się na obiedzie z panią Anną, zwyciężczynią tegorocznej aukcji WOŚP. Obiad z księdzem, rabinem i imamem. To już trzeci raz, kiedy organizujemy tę wyjątkową aukcję. Trzeci raz pokazujemy, że WOŚP potrafi nie tylko pomagać, ale również łączyć ludzi ponad granicami religii, kultury i światopoglądu. Przy jednym stole spotkamy się jako ksiądz, rabin i imam, nie po to, żeby udowadniać sobie nawzajem, kto ma rację, ale żeby ze sobą rozmawiać, słuchać się, śmiać, dzielić posiłkiem i zwyczajnie być razem. A wszystko zaczyna się od wspólnego pragnienia pomagania innym. W czasach, w których tak łatwo buduje się mury, zarabia na podziałach. Taki stół ma dla mnie szczególne znaczenie. Pokazuje, że różnice nie muszą prowadzić do wrogości. Możemy się pięknie różnić, a jednocześnie razem robić coś dobrego. I chyba właśnie dlatego ta aukcja jest czymś więcej niż tylko licytacją WOŚP. Stawia tutaj jeszcze jeden most między ludźmi. Dziękuję tobie i całej orkiestrze, że od lat tworzycie przestrzeń, w której dobro naprawdę potrafi łączyć. Ściskam z Londynu. Ksiądz, rabin, imam i tegoroczna zwyciężyni wraz z koleżanką. Zdjęcia nie zamieszczono mi, ale powiem wam, że jest to taka wiadomość ponadczasowa, wiadomość wręcz monumentalna w czasach, które są aż kipią, aż po prostu się wlewają tymi wiadomościami, gdzie te trzy kultury kompletnie nie mają ze sobą połączenia, ale to kompletnie. A tu nagle trzech bohaterów tej aukcji się spotyka, jest ze sobą. Piękna, cudowna dzisiejsza wiadomość. Kobra Nocka z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu z świata. Mała scena tylko z nazwy, tylko mi nie mów. 2026 rok. No tak, tegoroczny festiwal.

I kolejna bardzo dobra wiadomość. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie, współpracę oraz możliwość bycia częścią tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest festiwal Poland Rock. To dla nas ogromna radość móc współtworzyć festiwalową atmosferę, w której spotykają się ludzie, muzyka, energia i przede wszystkim dobra atmosfera. Dziękuję, że mogliśmy być z wami. Z pozdrowieniami organizatorzy Gastro Shama and Bar Trapper. Monika, Roman, Aleksy i Lawinia. Moi drodzy, pierwszy raz chyba dostaliśmy takie piękne podziękowanie, bo przecież tam, gdzie jadą, ciężko pracować i pracują, jest to ich biznes. Cieszymy się, że akceptujecie całą naszą strefę gastronomiczną, a tak po prostu czysto po ludzku wysłane podziękowanie, ale także podkreślam, że my dbamy o to, aby każdy dostał podziękowanie od nas, piękne, kolorowe, jako uczestnik w ogóle festiwalowego bytu, który to wszystko organizuje, buduje i to wszystko jakby tworzy, co mi się niezwykle podoba, to właśnie buduje te więzi międzyludzkie, między nami i wszystkimi. ADHD, nie zapominam o nich. Coraz mi wyskakują najróżniejsze piękne zdjęcia, obrazki, relacje, jak ADHD podróżuje po Polsce, po najróżniejszych, przedziwnych, nie wiem tam, no, dni ziemniaka, ale też są, a to właśnie na tym polega. Mają wigor, mają dużo energii, no i przypomnijmy sobie, jak wyszli z mgły w tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie tylko z nazwy.

ADHD. Przypominam, że także na początku października poznamy pierwsze już te notowania. Głosów bardzo dużo. W kolejnej godzinie wam powiem, ile tych głosów już dostaliśmy, ale początek października już pokażę no taką soczystą listę waszych głosów oddaną w plebiscycie Złotego Bączka. Pierwszy raz zaczęliśmy to natychmiast, następnego dnia po zakończeniu festiwalu, żeby nie czekać. Także zgłoszenia na festiwal, czy nasze eliminacje już także ruszyły. I jeszcze jedna dobra wiadomość, o której wspomniałem na początku audycji, ale teraz przeczytam parę zdań z tej wiadomości. 1 sierpnia podczas Poland Rock Festival 2026 wydarzył się coś, czego nikt z nas nie był w stanie przewidzieć. Pęknięcie tętniaka zmieniło ten dzień walkę o życie taty naszego perkusisty. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego cudu. Medyczny patrol i pokojowy patrol za natychmiastową i profesjonalną reakcję. Dziękujemy Jurkowi, Lidii oraz całemu zespołowi festiwalu za wsparcie oraz pomoc od pierwszych chwil. Ogromne podziękowanie kierujemy do lekarzy, pielęgniarek, całego personelu USK 1 PUM w Szczecinie, szczególnie kliniki anestezjologii intensywnej terapii z Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych. Wasza wiedza, doświadczenia i zaangażowanie dały Tomkowi szansę na życie. Dziękujemy całemu zespołowi Szpitala Rehabilitacyjnego Jantar za opiekę, rehabilitację i codzienną pracę na tym, by tata Michała mógł wracać do sprawności. Dziękuję naszym przyjaciołom za zaangażowanie i pomoc, a w szczególności Rafałowi Kosianowiczowi. To dzięki wam wszystkim. Tomek jest dzisiaj z nami. Każdego dnia robi kolejne kroki w stronę zdrowia. Przed tatą Michała jeszcze szereg konsultacji lekarskich. Długa droga, by wrócić do pracy. Nadal możecie wesprzeć biurkę założoną przez Michała. To jest mail od Orkiestry Dorosłych Dzieci. Działo się to na naszych oczach. Działo się to podczas festiwalu. Nad waszym bezpieczeństwem, nad waszym zdrowiem czuwało 197 medyków. 4 punkty terenowe plus szpital polowy. 2 punkty scena. 2 zespoły wyjazdowe. 1170 interwencji, w tym te 3 najbardziej poważne, czyli jak my to nazywamy, śmigło, lądujący helikopter. Zapewne niektórzy z was widzieli, że nadlatujący, a następnie wylatujący od nas, aby jak najszybciej ta pomoc była niesiona. Ale jeszcze raz, pokojowy patrol, szkolenia, to jest właśnie to, co robimy. To nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które spędzają kilkadziesiąt godzin na naszych szkoleniach. Piątek, sobota, niedziela, aby przygotować tych ludzi do jak najlepszej pracy, aby tworząc nasz zespół wiedzieli, co robią. W związku z tym jakiekolwiek dywagacja, były takie próby dyskredytowania tego, co robi pokojowy patrol. W jaki sposób my przygotowujemy festiwal, aby był bezpieczny, biorą w łeb w tym momencie, kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji, a my pokazujemy, że robimy to profesjonalnie. Także razem z wami. Wszystkie interwencje podczas koncertu chociażby Nocnego Kochanka, podczas koncertu Myslowic, czyli wasza natychmiastowa reakcja, że coś się dzieje, skrzyżowane ręce, następnie reakcja samych artystów i później wasze słuchanie się wszystkich poleceń. No to jest najwyższa ocena, jaką tylko możemy wam przekazać za to, że razem, to co ja zawsze mówię, razem tworzymy ten festiwal. Dziwna wiosna jeszcze w tej godzinie, tegoroczna najpiękniejszy festiwal świata, duża scena, a po naszym ponownym spotkaniu maszyna ruszyła. Są wydrukowane maile. Będziemy mówili o urlopach i o waszym dobrym samopoczuciu. Dziwna wiosna.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok.

0: A w kolejnej godzinie przywitał was Mysłowic. Chciałbym umrzeć z miłości. Ach, co to był za koncert, co to była za noc, co to był za nastrój niesamowity stworzony przez Mysłowic, nowego wokalistę. Ale wszystko płynęło niesamowicie takim pięknym, cudownym rytmem, można powiedzieć niewymuszonym. Piękny, piękny koncert. Nawet ktoś tu napisał, bo już odblokowaliśmy maszynę drukującą i ktoś napisał, podsumowując także po raz kolejny Poland Rock Festival, że piękności nad pięknościami. My oczywiście mamy swoją subiektywną ocenę festiwalu jako organizatorzy, ale lubimy czytać także wasze piękne opowieści. I moi drodzy, maszyna została uruchomiona, czyli się cieszymy bardzo. Przed sobą widzę ciasto marchewkowe, a drugie ciasto jabłkowe. Kuba wpadł do nas, aby podzielić się ciastem. Dziękujemy bardzo. A każde jedzenie trzeba czymś popić, więc czekamy na herbaty, ale to już w domu. Generalnie mail, który przyszedł 4 września i ten mail został szybko przesłany przez ekipę. Ty chyba ty mi go, Chodor, wysłałeś, tak?
1: Którego maila?
0: Od pani Sylwii Jagieło. Dobrze, to ktoś mi go wysłał. Dobrze, to ja wam przeczytam tego maila i on teraz powie, bo wracamy na tor urlopowy. Widziałam dziś pana w bari. Krępowałam się podejść, ponieważ siedział pan z żoną i z dwójką, dwiema innymi osobami. Nie chciałam też przeszkadzać w odpoczynku. Chciałam tylko napisać, że jest pan wspaniałym człowiekiem. Pozdrawiam pana i małżonkiem.

kupowaliśmy, jeździliśmy kolejkami, odwiedzaliśmy miasteczka, nie wynajmowaliśmy żadnego samochodu, bo nawet nie było, by gdzie zaparkować. Ale generalnie spotkaliśmy non-stop Polaków. Kłaniam się wszystkim w pas, którzy do mnie podeszli, uścisnąć na dłoń. Nie byli przeszkadzający, byli mili. To nawet nieraz ja sam mówiłem, jeżeli chcecie zrobić fotę, to róbcie. No, w miłych okolicznościach się widzimy, czyli takiego łazikowania w upale nieprawdopodobnym, dużym upale i takie wieczory popołudnia wybieraliśmy z przyjaciółmi, aby tam zajść, aby po prostu powdychać tego powietrza wakacyjnego, tego pełnego różnych błyskotek, pamiątek, sklepików otwartych. No niestety są produkowane w cesarstwie wszystkie prawie, że tych włoskich oryginalnych nie aż tak dużo, ale makaron włoski. Kupowaliśmy oryginalne włoski i się zajadaliśmy, bo przecież jestem mistrzem pasty, więc ją gotowałem, robiłem na wszystkie styrony. I taki urlop. Przechodzony, wychodzony, trudno nazwać urlopem festiwal, bo jesteśmy w pracy, ale lubię. To też jest chwila odpoczynku i trzeba się do każdego urlopu zaaklimatyzować. Oczywiście zawsze jest trochę tam, no takiego, aha, to tak wygląda chata, którą żeśmy wynajęli. To nic pan tam nie pisał o tym, że to właśnie jest wielki park budowy. Budowali jakieś ogromne centrum wypoczynkowo-rekreacyjne. Aż dziw nie brało, że o godzinie 6:30 ruszały młoty i wszystkie te pikacze, pikające ciężarówki. Ale powiem wam, że pomyślałem sobie, to będzie służyło ludziom. I tak sobie w głowie poustawiałem, że te pikacze mi także mówiły, o, trzeba otworzyć i coś chłodnego spożyć, żeby otworzyć i coś chłodnego spożyć, żeby jakoś ten gorący dzień przeżyć. Przyzwyczaiłem się do tego i także wypocząłem. Także dziękuję za ten wypoczynek. Witajcie w tej pięknej porodowej aurze. Ja niestety dziś pod kocykiem, z herbatką, bo przeziębienie wzięło górę. Ale ja też otrzymałem świetne wieści. Otóż dostałam się na szkolenie pokojowego patrolu, na co bardzo się cieszę i nie mogę doczekać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności Jolkę Ciszewską za wsparcie. Pozdrawiam Asia Spychała. Dużo zdrówka dla wszystkich. Dzisiaj o waszych urlopach mam garść maili, więc zaraz się będę nimi dzielił. Ale Godsmack, no to był zespół, który o nas ciągle jakby wspomina, pisze i rzucił w świat naprawdę fantastyczną informację, no taką z pierwszej ręki, jak to się gra i jak to się bywa na najpiękniejszym festiwalu świata. Ciasto marchewkowe i ciasto jabłkowe w tle. Godsmack, zbc@antyradio.pl.

A dla mnie powroty z urlopu to zawsze wyższa szkoła jazdy, bo moje urlopy wyglądają nieco inaczej. To przede wszystkim festiwale i koncerty. Taki wypad wcale mnie nie uspokaja w tradycyjnym sensie. Wracam zmęczona fizycznie i ze zartym gardłem i kurzem we włosach, ale z głową pełną dźwięków i sercem naładowanym pod sam korek. Każdy taki wyjazd ma zamiast gasić apetyt, nakręca mnie jeszcze bardziej na kolejne podsceniczne szaleństwo, napisała Ania z Krakowa. Od paru lat urlop tradycyjnie spędzam przede wszystkim nad morzem oraz na polem drog, więc z jednej strony mam ogromną energię do działania, przynajmniej do czasu finału. Z drugiej jednak przez parę dni po powrocie z urlopu bardzo ciężko mi odnaleźć się w szarej rzeczywistości. Jednak istotnie uważam, że chwile urlopowe spędzone na spacerowaniu nad brzegiem morza, na podróżowaniu oraz wśród przyjaciół i rodziny to mój ulubiony czas urlopowy, do którego zawsze odliczam czas. Ściskawa dla Chodora, pozdrowienia dla fanklub ZBC i domowej orkiestry Ania ze Szczecina. Kiedy przychodzisz z pracy po ciężkim dniu, wykończony, pracuję w szkole z czterolatkami. Czterolatki potrafią wykończyć? Pierwszy raz słyszę. Nie wiem, że potrafią, tu Chodor może coś powiedzieć na ten temat. I myślisz, po co ci to wszystko? Wystarczy włączyć koncert i od razu wiesz, na co czekasz i o co chodzi w tej codzienności. I tak jakoś się fajnie, lżej robi. Pozdrawiam, Karolina. Dla mnie każde dłuższe wolne to przede wszystkim mentalny detoks od pracy i pies trącał to, czy poświęcam je na festiwal czy inne aktywności. Żelazna zasada jest jedna. Zero gadania o pracy, przynajmniej do ostatnich paru dni. Laby, łepetyna musi od tego odpocząć. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. Powroty z urlopu bywają trudne. Już dawno doszłam do wniosku, że po urlopie przydałoby się jeszcze tydzień wolnego, aby przyzwyczaić się ponownie do rzeczywistości. Masz rację, ja też to tak trochę przeżywam. Taki łapię jeden dzień deprechy. To jest taki mój też stan. Szczególnie po festiwalu tak bywa. Wtedy najtrudniej się odnaleźć. Robiliśmy audycję o takiej właśnie deprechy. O takich deprechach pofestiwalowych. Ale powiem też owocne w nowe pomysły, jak udoskonalić swoją pracę lub po prostu ją zmienić. A obecnie stwierdzam, że w październik w tym roku przed szybciej, bo w połowie września wychowankowie chorzy, kadra chora, takie chorobowe to też jak urlop, tylko w warunkach szkodliwych. Ale prowadzi to do tych samych wniosków. Jak pracę udoskonalić lub zmienić? Kto wie, co przyniesie następny poniedziałek. Zdrowia i odpoczynku i pomysłów na siebie, aby wam służyły, moi drodzy, aby nam to wszystko służyło. Kuba, weź mi tę właśnie tą marchewkę stąd, bo ja muszę teraz zapowiedzieć bardzo ważną rzecz. Tak, mówię tak, tu mam tyle od cholery miejsca na moje wszystkie karteczki, a i tak po prostu szukam tego, o co mi chodzi, czyli szukam, że można wylosować gitarę Godsmacku, Godsmack 13, czyli wydali swoją płytę i te płyty mamy z amerykańską całą takim anturażem, bo to oni wydali, chociaż płyta została wydrukowana w Austrii, płyta analogowa oraz CD zeszłego roku. I jest pytanie konkursowe o tym koncercie. Jeżeli ktoś napisze fajnie o tym koncercie, to taką płytkę wylosuję, bo jest to bardzo ważne. Już mam. Nagroda dla zwycięzcy, płyta Wednesday 13. 31. Polendrock Festiwalu. Najlepszy komentarz pod postem wygrywa. Jaki jeden dźwięk najbardziej kojarzy wam się z Polendrock Festiwalem? Konkurs trwa do 18 września. To tuż, jakby nie patrzeć. Oraz uwaga, cały czas trwa konkurs Oscarowa Rolka, czyli filmiki, wasze filmiki. Ciągle mi wypadają te filmiki. Wypadają. Fantastyczne. No niektóre są coś fantastycznego. Jakkolwiek też widziałem filmiki, które jednak przygrywają wszystko. A więc zobaczyłem Łosia w metrze, a ktoś już napisał: oj, Łoś, wielkie Michalo, były też dziki. No co to się dzieje? A trzeba przecież jakoś przytulić te zwierzę. No nie wiem, co robić. Nie chcę tutaj żadnych racjonalnych, takich absolutnie radykalnych rozwiązań. Basia Giewont, Sabat, mała scena, tylko z nazwy. Eliminację. Właśnie ją zaprosiliśmy do nas na najpiękniejszy festiwal świata, na małą scenę, tylko z nazwy. Posłuchajcie. A my o urlopach cały czas gadamy. ZBC Małpa, antyradio.pl. Basia Giewont.

0: Tak jak mówiłem, zgłoszenia do eliminacji do 33. Poland Rock Festiwalu. Mamy już zgłoszenia z takich miejsc jak Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia i Bułgaria. Zgłaszacie się. Pierwszy raz także powiedzieliśmy sobie, że się zgłaszamy tak wcześnie, aby wcześniej tego wszystkiego wysłuchać, bo to jest niezwykle ważne i chcemy mieć taki po prostu spokój z tym, z tego słuchania. Oskarowa rolka, hashtag Oskarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Nagrodą dla zwycięzcy jest wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu. Konkurs trwa do końca października. Konkurs realizowany jest na Facebooku i Instagramie. I tak jak to znamy wszyscy Jurka, to nie będzie tylko ta jedna nagroda, tylko będzie druga, trzecia, a nawet może 18. A chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo to się nie da wybrać jednego filmu. Oglądasz Hodor i to na jednym chyba to nie poprzestanie.
1: Mało tego, ty mi tak dużo pokazywałeś tych rolek, cały czas coś wyłapywałeś i mówiłeś, a widziałeś to, a widziałeś tamto, a widziałeś to? Wiecie, jak Jurek dużo tego ogląda, ale to daje siłę. No cały czas latamy trochę jak tak na takim małym perskim dywanie.
0: Oj, mocno, mocno perskim. Uwaga, uwaga, uwaga, 16 października bijemy, no może rekord, jeżeli nam się uda, to będzie bardzo dobrze, ale jest to światowidzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mamy już zgłoszone 470 instytucji. W zeszłym roku zgłosiło się 1448 instytucji reprezentujących 470 osób i polega na tym, że przez pół godziny, od godziny 12 prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Czy będzie nas, będą nas dwie osoby, czy będzie 222 osoby, czy 2222 osoby. To jest to popularyzacja, jest to upowszechnianie takich zasad, jakim jest ratowanie życia, zdrowia i życia ludzkiego, czyli zasada złotego łańcucha, bo tam właśnie ta resuscytacja krążeniowo-oddechowa odgrywa bardzo ważną rolę. O tym będziemy mówili. My jeszcze nie podamy miejsca, w którym my centralnie będziemy to prowadzili. Już tam dogadujemy w Warszawie, bardzo piękne miejsce, ale chcemy, żeby to wyglądało, żeby to się działo tu jak najwięcej, więc zgłaszajcie się, chodźcie na nasze strony i zgłaszajcie się. Robert napisał, aleś dziki rock'n'roll na początku audycji. Przypominam, na początku audycji był zespół Orgazm, który istotnie zagrał dziki koncert, a cała audycja jest dostępna na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. Bez żadnego zagadywania, po prostu cała playlista sobie leci przy gotowaniu, obieraniu, chodzeniu, czy cokolwiek robieniu. Fajnie ta muzyka sobie przez cały tydzień będzie przelatywała obok was. To sezon, kiedy służby administracyjne sprawdzają szczelność kaloryferów, a tu taka rock'n'rollowa petarda. Powiem szczerze, że mnie na klasyczny urlop nie stać, dlatego cieszę się z mikrourlopu. Na przykład taką mikrodawką jest dla mnie coroczna bytność na zawodach Ligi Diamentowej w Chorzowie. Są to lekkoatletyczne zawody najwyższej marki. Można podziwiać skoczka o tyczce, Szweda Armanda Duplantisa. Dobrze, dobrze. A także plejady innych gwiazd w spodenkach i koszulkach sportowych i butach sportowych. Puśćcie jakąś muzę. Co to jest? Oczywiście. Jakby nie patrzeć. Lottery Winner. Oni zaczynali tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. A znacie ten numer?

Więc ze wspólne razem śpiewanie Lottery Winners, którzy zaczynali tegoroczny festiwal, zgrzali się bardzo mocno, a na końcu wokalista o dużej posturze rzucał gitarami, rzucał sobą, w ogóle chyba chciał umrzeć w pewnym momencie na tej scenie, no ale chyba kobieta, która grała na gitarze basowej, krótko mu powiedziała: ty Garcia, wstawaj i graj, bo to jest koncert, tu nie ma lekko, jesteśmy w Polsce. Pozdrawiam wieczornego spaceru po Piwnobraniowej Zielonej Górze. No ale przy urlopie, jak na mnie, to czas spędzony na Poland Rocku. W tym roku w ciągu 4 dni nadreptałem tam ponad 170 tysięcy kroków, a więc raczej aktywnie. I o to chodzi, napisał Misiek, czyli Michał Sanandecki. Dziękuję. Kilka godzin temu wylądowałem w Polsce, ależ Dubrownik i wyspy otaczającego mnie zachwyciły. Piękny zachód słońca, obserwowany ze wzgórza, zostanie na długo w pamięci. Łapałem każdy promień słońca, który przekłada się na naładowane bateryjki i energię, aby zostały ze mną na długie jesienne dni. Wypoczynek aktywny. Przeszłam około 60 km przez Stare Miasto. Zawitałam też do Mostaru w Bośni. Wczorajsza kąpiel w ciepłym Morzu Adriatyckim przy zachodzącym słońcu była czymś wspaniałym. Aktywny wypoczynek, tak jak lubię, z odrobinę leżakowania. Czuję się gotowa do powrotu do pracy. Jutro pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Jeśli chodzi o mój urlop wakacyjny, to właśnie dzięki tobie od 4 lat planuję mój wypoczynek w lecie wokół dat najpiękniejszego festiwalu świata. Dlatego właśnie dziękuję ci za to, że na koniec każdego festiwalu pokazujecie datę następnego. Melduję, że przesyłka od siebie doszła. Dziękuję ci bardzo, Wioletta z Bormow. Urlop? O, już marzę o kolejny, napisała Paulina. W tym roku nasz urlop był cudowny, bo spędzaliśmy go z najlepszymi ludźmi na świecie. Zaczęliśmy od naszego najpiękniejszego festiwalu, a skończyliśmy głęboko zaszyci w lesie nad jeziorem. I wiecie co? W tym wszystkim było najpiękniejsze, że to cały czas towarzyszyła nam muzyka. Wszędzie, gdzie byśmy się nie pojawili, dumnie nosiliśmy festiwalowe koszulki. Pozdrawiam się z Kami, Paulina i chłopcy z Łobrza. Dobra odpowiedź na naszą zagadkę. My też nosiliśmy z naszą ekipą dumnie koszulki festiwalowe, kolorowe. Być może dzięki temu byliśmy rozpoznawani, co nam dodawało takiego miłego wigoru. Pan Diabeł z rodziną. Czas wolny taki jak wakacje, urlopa, nawet kiedyś i przepustka z wojska. U nas zawsze, od prawie 30 lat, wygląda tak samo. Zawsze spędzamy ten czas na spacerach, czasami się poskacze, czasami potańczy, czasami poleży na leżaku przy złotym trunku. Nie brakuje uśmiechu, wielu rozmów, uścisków czy zbitych piątek. Ludzie spędzają urlop na różne sposoby, góry, morze czy wyjazdy zagraniczne, a my zawsze jeździmy na najpiękniejsze festiwale świata. Tam odpoczywamy od codziennych trosk i problemu. Ładujemy baterie na kolejne pół roku, aby do finału. Dziękujemy, Jurku, za każdy przepiękny festiwal, czyli za każdy cudownie spędzony urlop. Ściskam was wszystkich mocno do serducha. Pan Diabeł. I jeszcze Marek Złowicz. A co do tematu, to ja mam dłuższy urlop tylko podczas najpiękniejszego festiwalu, ale te parę dni dają kopa na resztę roku. Zdarzają się jakieś wydłużone weekendy, ale to bardzo rzadko. Co do powrotów, to dla mnie zawsze ciężko się odnaleźć. Człowiek szuka jakichś pozytywów, ale czasami ta szara rzeczywistość dobija, więc dla mnie jest jakąś odskocznią spacerek albo trening biegowy. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipę domowej orkiestry, wysyła Marek Złowicza. Na scenie ktoś z ekipy Happy Setów podszedł tak do mnie, mijając, kiedy właśnie zaczęli grać ten numer. Zagrają tak, jak lubisz, nie będą dziwakowali. No i okazało się, że zagrali tak, jak lubię. Happy Set. My się nie chcemy bić z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata.

zagrali po Bożemu. Tak jak właśnie sobie zawsze mówiliśmy, tak było zagrane. SMS od Bajera. Prezes, jaki urlop? Pozdro z wypoczynku. Bajer w okularach, chyba nie swoich, z kukiem nie swoim, bo mnie taki zginął. No i na tle krzywego drzewa. No spójrzcie sami, Hodor, spójrz sam, no. Krzywe drzewo, no tak jak miałem na zdjęciu. To musi być namalowane z tyłu. To nie jest prawda. Gdzie te krzywe drzewa? Moi drodzy, na Złotego Bączka oddano już do tej pory 12 026 głosów. No idzie rekordowo, absolutnie rekordowo. Czyli czuję, że będą bardzo mocne emocje. Ale to na tym to polega. Tu ładne takiego maila, może go zacznę od końca, gdzie ktoś właśnie napisał bardzo ładnie o atmosferze festiwalowej. Tutaj napisał Kamil z Warrington, że po pierwsze, najpierw musisz upolować bilety lotnicze, najlepiej tam, gdzie ciepło i rosną palmy. No, nie zawsze tak to bywa. No i tutaj opisał o swoim urlopie. Powroty z wakacji bolą najbardziej, jaki był ten urlop, nie był, a zwłaszcza Sika Lafon. I wiem, że wiele zostało już powiedziane w kwestii tegorocznego festiwalu, ale przyznać muszę, że klimat, zespoły oraz pogoda iście dopisały. Takich dzikich tłumów i ludzi nie widziałem tam dawno. Piękne pożegnanie się z festiwalu z Czaplinkiem na miarę Kostrzyna. No to było pożegnanie tegoroczne, a my już będziemy w październiku wiedzieli, gdzie się spotykamy w przyszłym roku. Jeszcze raz wracam do zespołu Lottery Winner, a poznajcie ten numer żywioło zaśpiewany. And it makes a fiery rain.

Będziemy wracali do tych opowieści muzycznych, bardzo różnych, łączenia Ring of Fire z Hey Joe, ale też przypominam, że Bum Bum Orkiestra też to zaśpiewali, połączyli z bardzo znanym polskim przebojem Szła dzieweczka do laseczka. No wszystko razem miało swój klimat i to jak. Ja w tym roku nie miałem urlopu, problemy z pracą, życiowe sprawiły, że urlopu brak i napisała tutaj Jola, że sporo zadań cały czas na nogach, mimo to głowa wypoczęła na maksa, bo była w pokojowym patrolu. Jolu, ściskamy cię bardzo mocno, nie zmienię, życzymy ci dobrego nastroju przez cały czas. Jurko, najukochańszy, naszym podstawowym urlopem jest wyjazd na Poland Rock, aczkolwiek skoro działamy w ASP, to odpoczynek to nie jest. Festiwal to taka świętość, że nawet gdy pracowałem w motocyklach, gdzie urlopy w szczycie sezonu są niedozwolone, to przed podjęciem pracy stawiałam sprawę jasno. Nie ma opcji, żeby nie pojechała na festiwal. Bierz mnie z tym, albo nie bierz mnie wcale. Pacia Leonora, buziaki dla Chodera, która napisała, ja, leżakowanie, 5 minut i po prostu leżak jest w strzępach. Nie będę siedziała. Jurku, bardzo się cieszę, że wróciłeś do nas po urlopie. A jeszcze większą mam radochę, że po powrocie czekał na ciebie tylko dobre wiadomości. Pięknie, serce się raduje, że chce się żyć. Pozdrawiam, Misiek Sandecki, jeszcze raz. Latem po koncertach parę razy w miesiącach, jak mam czas i kasę. No i oczywiście w lato festiwale. Na Poland Rock byłem 5 lub 6 raz. Wczoraj byłem na Blackstone Sherry w Progresji. Chłopaki pamiętali Poland Rock. Pozdrawiam, robicie zajebistą robotę, napisał Paweł, zostawiając swój numer telefonu. Chcecie? Nie. Jurku, bardzo się cieszę, że wróciłeś. To już było, moi drodzy. U mnie Europa, każda wolna chwila to wszystkim działania w terenie. Zaczynam od najpiękniejszego festiwalu świata, a następnie Bałtyk. Długie spacery, jazda rowerem po plaży, zakończone żądanie mojej żony Ani, aby zacząć w końcu leżakować. Po takim odpoczynku mogę góry przenosić. Serdeczne pozdrowienia za kierownicę. Paweł z Krakowa. Jeszcze raz, Wargaz zaczynał, jeszcze Wargaz będzie prawie, że kończył nasz dzisiejsze wydanie ZBC Małpa, radio.pl. Mają czat, duży czat.

0: temacie podróży zbieramy grosz do grosza, cały rok planujemy urlopy, żeby zgrały nam się, razem pakujemy naszego ślimaka, potem cała naprzód wino, muzyka, konserwy. W tym roku wyruszyliśmy do Albanii. Tak się rozkręciliśmy, że i o Grecję zahaczyliśmy. Mnóstwo kilometrów, piękne widoki, przygody małe i duże, mili ludzie na spotkaniu po drodze, a wy, jeśli chodzi o Włochy, to już dawno skradły nasze serce ten luz i życie. Chwilą pozdrawiam Tygrysia, rodzinka. Tak jest, też to poczuliśmy. Wcześniej Kostrzyn, a obecnie Poland Rock wpisują się w moje plany wakacyjne i to także swego rodzaju urlop połączony z aktywnym wypoczynkiem. Kamil z Wellington, który jeszcze dodał, tu nie ma miejsca na nudę. Urlopy zawsze ładują mnie dobrą energią, ale powroty są trudne, czasem wręcz depresyjne, a warto byłoby jeszcze niekiedy usiąść na trawie, w lesie czy nad wodą i po prostu nic nie robić. Jak i gdzie to wszystko zmieścić? Ja przyznaję, nie potrafię. Przesyłam zdjęcia ze spaceru z Luną i ściskam Asia Strzebiszewa. Nie mam parcia na ciepłe kraje, mimo że uwielbiam ciepełko. Nie mam parcia na all inclusive i byczenie się na leżaczku. Brzmi super, ale ja kocham Woodstock i kocham tych ludzi, ten klimat i nadal to właśnie tam będę spędzać mój cenny urlop. Pozdrawiam gorąco Basia i na koniec grunt to wypocząć i nabrać energii na dalszą drogę w pracy i naszej codzienności. Ściskam wszystkich przy odbiornikach i już nieustannie tęsknię. Marta z Francji. Zagadka, dobra odpowiedź na zagadkę, ale rok zły. A więc już mamy odpowiedź, bo rok, moi drodzy, oczywiście Wuzu and Glory, ale rok był 2018. Mam tylko jedną dobrą odpowiedź od Marka Złowicza. Gratulujemy Marku Złowicza za dobrą odpowiedź. O, jeszcze tutaj mam, a nie, po prostu Peace, Love and Music, napisał Irek spod Wadowic. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście razem z nami. Myślę, że ta i trochę deprechy i te takie opowieści urlopowej, w których się także znalazł Poland Rock Festival, bardzo mile brzmi, a podróżowanie po różnych miejscach, po różnych krajach, tak jak Tygrysiki, to na Albanię ruszyli, potem o Grecję zahaczyli, no ma swój urok. Tak, pamiętam, kiedy miałem ogórka, tak się jeździło i przygód było bez liku, najróżniejszych, ale poczucie, że to są takie twoje blachy, w których w środku masz łóżeczko z dzieciakami, po prostu taki mały domek, który po prostu się przemieszcza z miejsca na miejsce. To były piękne wakacje. I ostatnia bardzo dobra wiadomość. Dziś wystartowała promocja z 32. Poland Rock Festivalu. Bardzo duże obniżki. Wchodźcie do nas i po prostu ostatni moment, kiedy można tę kolorową, piękną jedną z tych koszulek mieć na sobie i przypomnieć innym, że jesteśmy właśnie z tego rozdania dobrych ludzi, którzy byli tutaj razem z nami, także w studio. Hodor za gałkami. Kuba, który pilnuje tych czas. Jak dałeś, to zostaw nam je.
1: Ja już zostawiam.
0: A, ty już zostawia. Dobrze, niech ci będzie. Bardzo dziękujemy. To są ciasta, które jutro dowiozę do fundacji. Trzymajcie się wszyscy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze bycie razem z nami. Na koniec Lipa Li, jednorazowa opowieść 2026 rok. Mała scena tylko z nazwy. Piękny koncert, piękne spotkanie, piękna rozmowa. Jurek, mogę zagrać na małej scenie? A chciałbyś? No pewnie. No to grasz. Takie rozmowy lubię. Bez żadnego wymyślania. Po prostu gra i zagrał pięknie. Trzymajcie się, kochamy was bardzo z nowego studia na ulicy Czerskiej. Ach, jak to studio pięknie wygląda. Uruchomiliśmy, tak? Drukarkę. I ona jest tutaj już na stałe. Dobra wiadomość. Makak za moment będzie ze swoimi gośćmi. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Eurotour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy daje miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
1: Po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i